Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: RMF Max i to jest dopiero początek, no prawie że początek weekendu. Dzień dobry, w piątek tutaj RMF Max.
1: Cześć, Mateusz Marek.
0: Cześć, tu Karola Kowalska.
1: I pytanie, kto z was tam jeszcze jest? Jaka praca o tej porze nie śpi, jest z tego dumna? Niech piątkę sobie przybiją piekarze z florystami i z tymi wszystkimi, którzy nie śpią, nagrywać nam głosóweczkę Messengerem albo Instagramem RMF Max i czekamy na to, żebyście się poznali na antenie.
0: No i to jest bardzo dobry pomysł i my też was chcemy poznać. Chcemy sprawdzić, kto jest po drugiej stronie i jaka praca nie śpi. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max, czyli teraz.

0: właściwie trzeba powiedzieć, że to fajnie brzmi, bo to jest fajny numer. Primadonna i Two Colors w RMF Max.
1: Nowe numery i najważniejsze informacje z okolicy, ale nie tylko z całego świata. Słuchajcie, mamy się czym chwalić. Wawel znalazł się, zamek krakowski.
0: Na Wawelu, tak.
1: Zamek na Wawelu znalazł się na liście najchętniej, najczęściej odwiedzanych europejskich zabytków. Więc no naprawdę nieźle. Jesteśmy w topce.
0: A jeszcze tylko postoją trochę turyści w tych korkach, zobaczą, docenią i może nawet na listę UNESCO się je wpisze, zobaczymy.

0: John Newman, wiemy, że lubicie mieć go rano w głośnikach. Love Me Again w RMF Max zagrało jeszcze przed szóstą. Za parę chwil, bo po szóstej będziemy sobie sprawdzać, która praca nie śpi. I jak ktoś chce, to jeszcze może dołączyć i zapraszamy i przytulamy Messenger i Instagram RMF Max. Nagraj głosówkę.
1: A jeszcze w bliższej przyszłości na naszej antenie Flash najważniejsze informacje już dla Was.
2: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Baza wojsk USA w okolicach Poznania. Władze miasta mają nadzieję, że tak będzie. Przekonują, że to u nas lokalizacja ma najwięcej atutów.
3: Rozmawiałem z przedstawicielami strony amerykańskiej, z ambasadą Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy też z panią minister Sobkowiak. Zadeklarowaliśmy pewne inwestycje, które byłyby potrzebne, gdyby taka decyzja też powstała. Wczoraj rozmawiałem na ten temat z panem posłem Szynkowskim Welsenkiem. Mam również materiały, które przygotowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które też wskazuje, że ta baza w Poznaniu to byłoby optymalne rozwiązanie.
2: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Oficjalna decyzja o ewentualnym przeniesieniu bazy do Poznania jeszcze nie zapadła. Od 20 lat pilnują polskiego nieba. Chodzi o samoloty F-16, które stacjonują m.in. w bazie w Krzesinach. Z okazji jubileuszu wojskowi przygotowali małe święto, o czym teraz Przemek Wałczyński.
4: Okrągła rocznica służby F-16 to okazja do świętowania, ale jak podkreślają wojskowi, w obecnych realiach nie ma mowy o wielkiej imprezie. Na terenie bazy w Krzesinach nie będzie pokazów ani wydarzeń dla szerszej publiczności. Względy bezpieczeństwa spowodowały, że listę gości ograniczono do minimum. W programie przewidziano uroczystą zbiórkę, ale także debatę z ekspertami. Mają oni rozmawiać o dwóch dekadach użytkowania F-16. Wśród zaproszonych gości jest m.in. dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Ireneusz Nowak, a świętowanie zaplanowano na 2 października.
2: Zmieniamy temat. Wolne tory po raz drugi. Miejscy planiści ponownie pracują nad planem zagospodarowania tego obszaru w centrum Poznania. Na razie to pierwszy krok, ale już wiadomo, że tym razem plan obejmie także teren budynku dworca głównego.
5: Ponowne przystąpienie było potrzebne dlatego, że zmieniły się granice opracowania. Teraz w granicach tego opracowania jest również sam dworzec główny, a także te granice trochę poszerzyliśmy ze względu na potrzebę włączenia tramwaju do istniejącej sieci tramwajowej. Jesteśmy na wstępnym etapie procedury planistycznej, a więc to jest ten etap, kiedy zbieramy wnioski. Co do zasady, formalnie jeszcze nie ma projektu, który można opiniować. Musieliśmy zrezygnować z pewnych rozwiązań, bo były zbyt kosztowne.
2: Mówił Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pierwszy etap konsultacji potrwa do 2 października. Na stronie MPU znajdziecie formularz do przesyłania opinii. I na koniec tego flesza 5 poznanianek przez 3 tygodnie pomagało mieszkańcom jednej z najuboższych dzielnic Limy w Peru. Wolontariuszki odwiedzały potrzebujące rodziny, wspierały dzieci i seniorów, pracowały w stołówkach oraz pomagały przy remontach. W jednej z dzielnic powstał także mural zaprojektowany przez poznaniankę Ingę Saxon. Do Peru trafił również pluszowy poznański koziołek, który został tam jako pamiątka spotkania. I to wszystko we Flashu RMF Max. To był poznański Flash w pigułce.
0: Dzień dobry. Po godzinie 6:00 Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i o tej porze oczywiście będziemy sprawdzać, i to już za momencik, jaka praca nie śpi.
1: A wiemy, że nie śpi.
0: Co więcej, nie śpi i dobrze się bawi. Razem z RMF Max. Turn the lights off, to 2 minuty po 6:00 w RMF Max.

0: Ring my bell, H i Mata oczywiście w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Od wczoraj wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że to jest przesuper numer. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i o tej porze pytamy was też, jaka praca nie śpi. No i uwaga, mamy kilka naprawdę fajnych propozycji.
4: Pani inżynier budowy już nie śpi, pozdrawiam.
0: Wszyscy na baczność, pani inżynier w takim razie.
3: Tak jest. Ale to nie jest koniec propozycji. Aha. Tym bardziej, że mamy piątek.
5: Cześć, może nie jadę do pracy, ale jadę spełniać swoje marzenia. Wyjazd, piąta rano, kierunek Pola i Łąki, cel Rykowisko. Pozdrawiam, leśna dusza Doris.
0: Wow, to jest pomysł.
3: I ja chciałam powiedzieć, że spełnianie swoich marzeń to też jest bardzo ciężka praca.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wpadajcie śmiało na Instagram RMF Max, będziemy tam rzucać naprawdę fajny backstage ze studia. Temper City is Self-Aware, za chwilę Ed Sheeran i Shivers. To wszystko na 8 już minut po godzinie 6, a to jest RMF Max.

0: jego poranku. Brakuje wam tak odrobinę siły i tempa, to polecamy RMF Max. Armin Van Buren i Everlasting na 16 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: 1338 km na jednym ładowaniu auta elektrycznego.
0: Co?
1: Tak, przejechał Mikołaj Marczyk, to jest polski kierowca rajdowy. Pobił oczywiście rekord Guinnessa, a to jest w ogóle 150 km więcej niż poprzedni rekord.
0: Przepraszam, to jest w ogóle mokry sen każdego kierowcy, który ma elektryka. Ale czy to nie jest tak moment, że on miał po prostu lepiej załadowane?
1: Nie. Ale... jakby tak podpowiedział, jak na jednym baku cały miesiąc przejeździć, to też byłoby super.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Reklama.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. Domitech.pl, twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 się nie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: No tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i to jest ta pora, jako że jest w 6:30, kiedy pytamy was, gdzie są moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy, edycja
0: to warsztat. Tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą fantazję, no.
2: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja. Tak. Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście, dawaj, odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
2: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze, uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze, ale to warsztat.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chce się iść do pracy. Maroon Hofstadt i 7 minut po wpół do 7. Dawaj. Karola
1: i Mateuko. No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki. Gdzie są klucze? Wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
2: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
1: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa. Wiadomo.
0: Uwaga.
3: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
1: Co zjedzone, to do garażu. No,
0: to jest taki gastrowarsztat. To jeszcze jest taka
1: mamy
0: świetna nazwa.
1: Jedną odpowiedź?
0: Tak.
4: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarte od góry, piąte od lewej.
1: A może tak być,
0: to
1: ale...
0: był majster, to był majster, ewidentnie.
1: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
0: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama.
6: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Czy powinienem studiować?
12: Powinieneś.
11: Logistykę?
12: No może.
11: Czy może zarządzanie?
12: Też.
11: Ale co mam wybrać?
12: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
13: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: No i jak słuchacie RMF Max, to od razu wiadomo, że dobry humor od samego rana. White 2-1-1-5-10 przed siódmą, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i teraz taka kłopotliwa, wstydliwa sprawa. Słuchajcie, Europejczycy ćwiczą i ruszają się więcej niż 4 lata temu.
0: Dobrze.
1: No ale Polacy się nie ruszają. No to z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu.
0: Okay.
1: Najchętniej ćwiczy się w parkach, a robi się to dla relaksu i zdrówka.
0: Czyli wszyscy tylko nie my, my nadal bierzemy zwolnienie z WF-u.
1: Też, ale tamci więcej, no.
0: Ja myślę tak, że ze sportem może nie jest u nas w praktyce najlepiej, ale za to, jak nam wychodzi, komentowanie z kanapy wszystkich dyscyplin, o to mistrzostwo.
1: Max. Podaj mu, podaj! Szybciej!
0: A schrzanił to naprawdę. Kibicujemy wam we wstawaniu, to jest RMF Max.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. 5 minut zostało do godziny 7:00. No i tutaj właśnie, że...
1: Widzę, że jutro będzie księżyc, że ale to zostawimy wam szczegóły na za momencik, bo...
0: Czerwony.
1: Czeka was flash, sport, pogoda, wszystko co najważniejsze u nas za momencik.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Red Bull różne rodzaje. 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: To jest RMF Max, prawie godzina siódma, flash, sport i pogoda, no i oczywiście Kinga Nyga w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy na naszej antenie, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili dotąd śledczy?
7: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
7: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
6: Tyle Michał Dobrołowicz. Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
9: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
6: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać. Raz już ją zablokował. Chyba, że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach. Polska reprezentacja w piłce nożnej pod wodzą Jana Urbana dzisiaj zaczyna intensywny maraton w Lidze Narodów UEFA. O 20:45 biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku zobaczymy dzisiaj młodą krew i nowych debiutantów. Więcej o tym spotkaniu we Fleszu Sportowym. Z boiska przenosimy się na czerwony dywan. W Gdyni trwa Wielkie Święto Polskiego Kina i finał 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A tam nie brakuje muzycznych akcentów.
10: Żyję chyba sobie sam na złość.
6: W grze o Złote Lwy jest między innymi film Mniej Obcy. To historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Film do streamingu trafi 7 października, a zwycięzców festiwalu poznamy jutro. A jeżeli nie planujecie żadnych seansów filmowych, tylko wolicie spędzić czas na świeżym powietrzu, koniecznie spoglądajcie w ten weekend w górę. Jutro 26 września lodowy olbrzym Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca. To oznacza, że ta niezwykła błękitna planeta będzie doskonale widoczna na bezchmurnym niebie przez całą noc. Wystarczy uciec z miasta, chwycić za lornetkę, no i polować na niesamowite widoki.
4: Umiesz sport?
1: Flash sportowy RMF Max.
6: Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
11: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
6: Mówił Jan Urban, ten mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami. Będzie to 10. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. I na koniec tenis i dwa powody do zadowolenia z Chin. Kamil Majszak wygrał z Włochem Bellucci i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Z kolei w drugiej rundzie turnieju już zameldował się Hubert Hurkacz, który pokonał Kazacha Szewczenkę.

0: Trochę chmury, trochę deszczu, trochę przejaśnień. No taki to będzie piątek. Najmocniej popada na północy kraju, ale dzisiaj wszędzie może pokropić na termometrach od 14 do 16 stopni. Ale nawet jeżeli piątek przywitał Was deszczem i chmurami, to mamy doskonałą wiadomość. W ten weekend piękne babie lato w całej Polsce. Będzie pogodnie, słonecznie i na pewno cieplej.
1: No i to jest informacja. I teraz tak, jak jedziemy na przykład windą, tak, wyprowadzamy psa, albo jesteśmy już w pracy, jedziemy tą windą, to patrzcie, ile jest tematów do rozmów. Będzie deszcz, będzie ciepło. Babie lato słyszałem w radiu.
2: Księżyc będzie.
1: No i będzie też poranek RMF Max. Somber gra dla Was. Tuż
2: ludzie!
1: Po siódmej.
2: Ludzie, piątek po siódmej jest! Lecimy w to!

0: Legendarne brzmienie o poranku. Gurucz Project 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Piątek, ale do szkoły trzeba iść. A dla wszystkich, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pobawić się z nami, powstała ta zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
3: I szukamy ludzi, którzy jadą teraz z dzieciakami do szkoły. Jeśli macie taki skład w samochodzie, to się zgłoście koniecznie.
0: Tak jest, chcemy, naprawdę bardzo tego chcemy, żeby to dzieciaki nas przepytały, no bo kto wie więcej niż my? No oczywiście, oczywiście, one. Że dzieciaki. I teraz uwaga.
2: Dzisiejsza kategoria.
0: To...
3: historia! Do zgarnięcia jest stówka kiszonkowego i żeby się zgłosić teraz, wyślijcie SMS-a pod 3001. On jest bez żadnych dodatkowych kosztów, z nazwą waszej porannej samochodowej drużyny, a my wybierzemy tę najbardziej historycznie zabawną.
0: Ważne, żeby ta nazwa była związana z dzisiejszą kategorią, czyli wymyślacie nazwę drużyny o takim podłożu historycznym, a potem wpadacie do nas na antenę i będziecie nas grillować z historii, będziecie też sobie mogli wybrać, które z nas będzie na wasze pytanie nie odpowiadało. A wszyscy słuchacze przy okazji, no co, sprawdzą, no się w piątek z wiedzy historycznej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nazwa waszej historycznie drużyny porannej SMS-em pod 3001.
0: Czy się stresujemy?
3: Trochę.
0: Tak. Czy cieszymy się, że się z wami usłyszymy?
3: Bardzo.
0: Mamy teraz też dla was fajny numer. Ostatni dzień lata to Gifts i Igo i 12 po 7.

0: ale to jest nuta na piątek. Offenbach i 4 to the floor. 20 minut po godzinie 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I ja przyznaję, że posuł mi się ręce, słuchajcie.
1: Tak, bo my wjeżdżamy właśnie z naszą zabawą do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Armia Króla Mikołaja. Jest mama Karolina, Mikołaj i Julia.
0: Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: O, super was słyszeć. Kategoria to historia i będą nas grillować, tylko teraz, kochani, najpierw nam powiedzcie, kogo będziecie dzisiaj przepytywać? Mnie, Mateuko, czy Karolinę?
2: Mateuko.
3: Karolinę.
0: Dlaczego znowu ja?
1: To jest
0: przyjemnością, kochani.
1: Zostajemy z tym. Karolina, musisz to wziąć teraz.
0: Tak, biorę.
1: I rozumiem, że pytanie będzie zadawał Mikołaj, tak?
3: Tak,
1: bawimy się wszyscy, odpowiadamy, słuchamy wszyscy przed odbiornikami. Mikołaj, dawaj pierwsze pytanie z kategorii historia.
3: Do tablicy. Mikołaj, pytanie. Kto pierwszy odkrył morską drogę do Indii?
1: Morską drogę do Indii, Karolina, kto pierwszy odkrył?
0: Jezus Maria, nie zadawajcie mi takich pytań, moment.
1: Nic,
0: dobra,
1: nie, ona wpisuje, stop. Dobra, trzy, dwa, jeden, nie ma, dobra.
0: No, Mikołaj. Vasco da Gama.
1: Dobrze?
3: Vasco da Gama.
0: Dobra,
1: ale
0: drugie.
1: Ale nie wiedziała, to jest minus punkt. Minus... Mhm. Drugie pytanie.
3: W którym roku odbyła się bitwa

0: to podwójny powód do kupowania.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
6: Co sprawdzasz, tato?
7: A przelew z pensją.
6: Tak, co miesiąc?
7: Co miesiąc.
6: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
7: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
8: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu, ulica Wrzesińska 174.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: O, ile się dzieje w tym numerze, ale zresztą świetnym. Ray, Where Is My Husband, słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A warszawskie ZOO ogłosiło, słuchajcie, jesienną zbiórkę żołędzi i orzechów.
0: O, będą robić wielką kolekcję ludzików. Czy co?
3: Nie, potrzebne są żołędzie, słuchajcie, potrzebne są orzechy włoskie, orzechy laskowe, które potem będą urozmaicały jadłospisy, na przykład żubrów, antylop, żyraf, ptaków, małp, które mieszkają w ZOO. Te wszystkie orzechy, te wszystkie żołędzie muszą być suche, jakbyście chcieli przynieść czyste, także śmiało.
0: Dobierę reklamówkę, idę zbierać.
3: Idź. Generalnie to dobrze, że mówią z wyprzedzeniem, a nie, wiecie, o 22 dzień wcześniej,
4: że na jutro potrzeba 3 tony kasztanów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale co, no nie zachęca to do zbiórki? No,
0: jest jakiś cel.
3: Tak. To jest RMF Max i 3:30 do 8:00.

0: I jak jedziecie do pracy, jak jedziecie do szkoły, to jest najlepsze towarzystwo. Margaret w RMF Max, 20 minut do godziny 8 zostało, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i uczniowie obchodzą zakaz używania telefonów w szkołach, robią takie bunkry z bluz na ławce, taki mur, zaporę i tam kładą telefon, albo biorą dwa, jeden oddają, a drugie mają ze sobą. Kosmiczne.
0: Teraz słuchajcie, telefon to jest gorzej niż kiedyś, po prostu ściąga, bo tak, w długopisie się nie zmieści, na gumie nie przykleisz do stołu, a jeszcze ci mogą zabrać przed wejściem do szkoły, ze ściągą tego nie było.
1: No nie wiem, to trzeba iść chyba na bloki za szkołę, wiesz, do telefoniarni. Ja bez końca.
2: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Dzień dobry.
6: Znowu to samo auto?
5: Tak, znowu coś się zepsuło.
6: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
7: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
18: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
19: Poznań. Mamy dla ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznań.
2: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
13: Poznań 93 i 5 FM.

0: No i to jest piątkowy klimat. Alan Walker, Ava Max i Fade 10 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Wyobraźcie sobie, że kubek z muminkiem został sprzedany za ponad 200 tysięcy złotych.
0: Tak? Co?
3: Tyle dał taki anonimowy kolekcjoner na aukcji. Piękny kubek, ale, no. Z oryginalnym rysunkiem autorki muminków, taki designerski, ale szczerze mówiąc, no, wygląda jak zwykły kubek, serio.
0: No ale teraz wyobraź sobie, wiesz to i weź taki kubek do pracy. Ktoś go zaraz zabierze już nie tylko dlatego, że mu się podoba i jest ładny.
3: A ja tak sobie myślę, hej kolekcjonerze, nie chciałbyś wbić do mnie do kuchni? Dawaj, dawaj, pooglądaj, może coś ci się spodoba, come on.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jakie ja mam kubki, naprawdę.
0: Takie na przykład od wulkanizatora.

0: na 4 minuty przed godziną 8 w RMF Max, Danny i If Only You. No i co, zastanawiamy się...
1: Tak, nie no, co się dzieje na świecie? No, studenci wracają, ceny paliw chyba rosną, nie wiem, ale szczegóły tego wszystkiego już za momencik o 8 w Fleszu. Będzie też sport, będzie Max. Pogoda. Będzie.
0: Wszystko dla was punktualnie o 8, a to za 4 minuty.
2: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
3: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
4: I po reklamie.

0: Podcast.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: Minęła ósma, czas na Flash, sport i pogodę. RMF Max jest Kinga, Dynka z nami.
6: Jestem. Patrioty zostają w Jasionce na dłużej. Ochrona kluczowego lotniska dla wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana również w przyszłym roku, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
6: Do końca roku Jasionka będzie chroniona przez Holendrów. Nazwa państwa, które przejmie ich zadania, jeszcze nie została ogłoszona. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
8: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
6: Tyle Igor Skrzypek. Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach. Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. To wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione. Stąd specjalna akcja.
9: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
10: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
9: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi. Oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
6: Z psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał Jakub Rybski. Koniec ciszy w akademikach. Po wakacyjnej przerwie do miast akademickich wracają studenci. Czy widać ich już na przykład w Krakowie, to sprawdza nasz reporter Przemek Błaszczyk.
11: Dzień dobry, cześć. Czy ja znalazłem szczęśliwych studentów w Krakowie?
12: Tak.
11: Serio? Jesteście studentami? Wow, super. Witajcie w Krakowie, wróciliście, tak? Już kampania wrześniowa, czy jak to tam wygląda?
12: No nie, no my na pierwszy rok dopiero. Tak.
13: Tak, to jest ten czas.
11: Że opanujecie Kraków.
13: Tak, opanujemy Kraków.
6: No z tym powrotem wiążą się pewne niedogodności, większy ruch na drogach, tłok w komunikacji, no ale ze studentami wraca też niezastąpiona energia młodości, zatem witamy serdecznie.
4: Jest start, jest meta. Flash sportowy w RMF Max.
6: Piątek wymarzonym dniem dla kibiców. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. To będzie trudny mecz i dziesiąta odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie biało-czerwoni prowadzą 5-4. Trener biało-czerwonych mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że wie, czego oczekują kibice.
14: Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek.
6: Żartował Nikola Grbić, mecz o 17, a później o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią i Hercegowiną.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: No, ale sprawiedliwa dzisiaj pogoda. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, lokalne przejaśnienia. Na termometrach też podobne wartości, od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko w górach. Ale na weekend odwołujemy jesienną deprechę. Chmury i deszcz uciekną na wschód, a my dostaniemy dużą dawkę błękitu i słońca od Bałtyku aż po samiusieńkie Tatry. Hej!
15: No to odpowiadamy. Hej, dzień dobry, tutaj poranek. Wstawaj, nie udawaj. 5 minut po godzinie 8, to jest RMF Max.

0: Numer w RMF Max, Loveful i Two Colors, a na zegarach jest już 10 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuszko.
3: Jeszcze nie było Wszystkich Świętych, a już o Sylwestrze rozmawiają ludzie, wyobraźcie sobie.
0: Ja widziałam wczoraj w sklepie, przepraszam, tak? Świąteczne słodycze. No, więc wszystko
3: rozumiem,
0: jest
3: rozumiem. Dlatego ceny za Sylwestra w Zakopanem już biją rekordy. Za 3 noce bez śniadania nawet 66 tysięcy złotych. Yeah.
0: Ile?
3: No, te tanie noclegi.
0: 66 tysięcy.
3: Te tanie noclegi już się sprzedały, a tak średnio to pewnie około 1500 złotych za noc wychodzi mniej więcej. No ale 66 koła? Ja nie mogę.
0: To, ale wiesz, może tyle to kosztuje, bo masz w cenie od razu stanie w kolejkach, stanie w tłumie i stanie w korku na Zakopiące.
3: Warto.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A jak się dobrze bawisz, to rano nawet tych Tatr nie zobaczysz, więc po co to wszystko? No
3: tego te bez śniadania noclegi to też nie taki zły interes.

0: No i ten Robi Schulz to wie, jak robić hity, nie? Take It Slow w RMF Max teraz.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. W Polsce, słuchajcie, można w to nie wierzyć, ale w Polsce najszybciej na świecie przybywa ultra bogatych ludzi. Tak wynika z najnowszych raportów. Ultra najbogatsi, to trzeba wyjaśnić, to tacy, którzy mają majątek, który przekracza 30 milionów dolarów. Hen-hen, za nami są Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Krótko mówiąc, do lepszych od nas po prostu nie ma.
0: Aha, no to wiecie, może warto się odezwać do starych znajomych, odnowić kontakt z rodziną. Może coś się zmieniło, a wy nie wiecie. A jak nie masz znajomego milionera, no to co? Może sam nim jesteś?
1: Życzę nam tego.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Czy powinienem studiować? Powinieneś. Logistykę? No może. Czy może zarządzanie? Też. Ale co mam wybrać? Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym. Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
17: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A1.

0: No to musi być o poranku. RMF Max w waszych głośnikach. I'm Annie, don't be so shy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, zróbmy razem jeszcze ten dzień, dobra? Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, jechała, albo w jakiej już byś był, no?
0: Zapytaliśmy niektórych tutaj w studiu, niektórzy chcieliby być ratownikami na Karaibach, opiekunkami pant na przykład.
3: Fajne, pomaszmy razem, nagraj nam głosówkę na Facebooku albo Instagramie RMF Max, wszyscy się uśmiechną i wspólnie sobie pogdybamy.
0: A może mamy dla was nawet jakieś fajne gadżety na piątek, odezwijcie się, zwłaszcza jeżeli macie w planie to zrobić po raz pierwszy.
3: Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, albo w jakiej pracy byś już był, wiadomo, bo taka godzina.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczka na Messengerze RMF Max albo Instagramie, a to Oscar Sims o 8:30.

0: banan od razu jest cały na twarzy. Eli Oaks, Fermy Fax.
1: Nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której piszecie nam i nagrywacie nam się. Gdyby nie chodziło o pieniądze,
0: to co byście dzisiaj robili?
3: Tak, w jakiej pracy dzisiaj byście byli? No i puściliście wodze wyobraźni.
0: Właśnie, właśnie.
4: Mogę zostać testerką hoteli na jakichś ciepłych wyspach.
3: Okej.
0: Na ciepłych wyspach. Mi się podoba to. Fajne. Inne?
4: Mogłabym pracować nawet w nocy albo 24 na dobę, ponieważ byłabym testerem najwygodniejszych łóżek i materacy.
0: A, to brzmi jakby ta praca miała, wiecie co, leżeć.
3: Ja uwielbiam tą głosówkę, uwaga.
5: Gdyby nie pieniądze, to byłabym oblatywaczem, czyli pilotem testowym, ale jako, że pieniądze są potrzebne, to latam w Ryanairze.
3: Też fajnie.
0: Tak, a i ostatnia wiadomość?
3: Ostatnia wiadomość jest taka, że usuwałabym ósemki cały Boży dzień. O, tak Karolina napisała.
0: Ale to przecież ósemki się wiadomo, że usuwa za pieniądze.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i ósemki to jest świetny biznes.
2: Reklama.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
12: Daj się zaskoczyć w Społem. Warzywa na patelnię Hortex 450 g za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.

0: akcjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
3: Z tej strony Krzychu.
4: Sylwia.
5: We are the Swedish House Mafia.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: I teraz dajcie głośniej. Mm-hmm. Uwaga. Dzisiaj największa nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych. I to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze, także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: To przy okazji z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie o 9.
2: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
19: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
13: Poznaj 93 i 5 FM.
0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam.
20: Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
21: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
20: Tłumaczył Michał Krasoń.
22: Słuchacie RMF Max Poznań.
20: Minęła dziewiąta, a to najlepsza pora, by zajrzeć na poznańskie drogi. Większy ruch na Lutyckiej i Lechickiej, a miejscami też na Bałtyckiej. Tradycyjnie zator utworzył się na Niestachowskiej i na Wawrzyńca. Hamujemy na Baraniaka, Krzywoustego i Królowej Jadwigi. Więcej aut też na Jana Pawła II, Grochowskiej i Arciszewskiego. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz jeszcze jedno ważne info dla kierowców. Nie zaparkujecie na ulicy Wieniawskiego w Poznaniu. Dziś do godziny 13 obowiązuje tam zakaz wjazdu i zatrzymywania się na odcinku od ulicy Noskowskiego w kierunku Libelta. Utrudnienia są związane z obchodami rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Zwracajcie uwagę na znaki. Turystyka to coraz lepszy biznes. Z danych GUS-u wynika, że do naszego regionu przyjeżdża coraz więcej osób, którzy zostawiają coraz więcej pieniędzy. Systematycznie ceny podnoszą też poznańscy hotelarze.
23: Dane GUS-u pokazują, że generalnie turystyka w Polsce się rozwija i że mamy najlepsze lato w polskiej historii, jeśli chodzi o turystykę. Liczba turystów w Polsce generalnie wzrosła o 2,5%, a liczba udzielanych noclegów, wakacji o 3,7%. Innymi słowy, też turyści zostają na nieco dłużej, co też mamy w Poznaniu zdiagnozowane w te wakacje. W Poznaniu mamy dane nie tylko Głównego Urzędu Statystycznego, bo czekamy jeszcze na konkretne dane dotyczące Poznania. Mamy na dzisiaj dane dotyczące województw i widzimy tutaj też kilkuprocentowy wzrost.
20: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza, na lekcje nie do szkoły, a do zoo. Tuż obok głównego wejścia wybudowano nowy pawilon dydaktyczny. To pierwsze tego typu miejsce w historii ogrodu.
24: To są zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
20: Mówił dyrektor co w Poznaniu Piotr Przyłucki. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
25: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
20: Pochmurny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się cały dzień. Wychodząc z domu, ubierzcie się cieplej, na termometrach okolice 12 kreski, a maksymalnie słupki rtęci podskoczą do 15. Wiatr ma być słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić patrząc za okno. Ale są też dobre informacje, w weekend synoptycy przewidują dużo słońca i będzie też cieplej.
25: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
22: W każdej chwili Max nadaje hit.
1: No, żart na dziś? Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak no się śmiejemy w RMF Max.
0: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy. Max. Życzymy Wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Swedish House Mafia i Lucky Lee w RMF Max. Na zegarze już po 9:00 mamy piąteczek! Jak to pięknie brzmi. I dzień budowlańca w kalendarzu, także pozdrawiam panowie na budowie, panowie na rusztowaniach. Jak są tam jakieś panie, też pozdrawiam. Chociaż upolować panią na rusztowaniu to chyba mi się jeszcze nie zdarzyło. No ale skoro dzień budowlańca, to może was podbuduję, że nie tylko wy potrzebujecie weekendu, ale idziemy razem w tym samym kierunku, w dobrą stronę w RMF Max. To byle do obiadu. Z wami Fiołas. Do południa jestem. Siema.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
4: Czy powinienem studiować?
5: Powinieneś.
4: Logistykę?
5: No może.
4: Czy może zarządzanie?
5: Też.
4: Ale co mam wybrać?
5: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
11: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
12: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
9: I po reklamie. RMF Max.
15: RMF Max Poznań.

czasem w piątek po całym tygodniu w pracy tylko taki refren człowiek w stanie jest zapamiętać. Dali, dali, dam, dam. Winaj w RMF Max. A wieczorem polska reprezentacja grać będzie z Bośnią i Hercegowiną i Poznań może być dumny. Bo sprawdzam właśnie przewidywaną pierwszą jedenastkę, która ma wybiec na boisko wraz z pierwszym gwizdkiem. No i w większości tych przewidywanych jedenastek, 5 na 11 zawodników albo pochodzi z Lecha Poznań i tu się wyszkoliło, albo Lech Poznań ich wypromował, tak jak w przypadku Roberta Lewandowskiego. No i to jest powód do dumy, bo to już nie jest polska reprezentacja, tylko trochę Lech Poznań na delegacji. Trochę duma jest, nie powiecie. A gdzie reszta ekstraklasy? No panowie, mniej oglądania, jak to robi Lech na ekranie, a więcej ćwiczenia na boisku. Albo można na bułgarską wpaść na korepetycję. Gips, Ego i For Money, teraz w RMF Max.

0: Post Malone i jego słoneczniki Sunflower. Wiecie, że słoneczniki wcale nie patrzą cały dzień za słońcem, nie obracają się za nim, to tylko młode rośliny robią. Te dorosłe w pewnym momencie stwierdzają, już mi się nie chce, nigdzie nie będę się obracał. Jeżeli po całym tygodniu też tak się czujecie, to zróbcie tę jedną ostatnią rzecz, a będziecie zadowoleni. 25 tysięcy złotych jest do wygrania w finale naszej urodzinowej zabawy, a dziś ostatni dzień tej gry. Tym bardziej teraz warto do zabawy wejść, bo uwaga, każde zgłoszenie przez najbliższe 10 minut mnoży 490 razy. Niemalże 500 szans za jedno zgłoszenie, a za samo odebranie telefonu w finale na 100% macie już tysiaka gwarantowanego. Zatem nie ma na co czekać, bo te 10 minut zaczyna się teraz i teraz wejdź do zabawy. SMS o treści max wystarczy wysłać na 7327 za 3,69. Każdy max razy 490. 7327.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W Media Expo.

0: www.bosmedia.pl. Bosmedia Expert
1: Dali masz. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
1: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515-111-111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
6: I po reklamie.
7: Pochmurny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się cały dzień. Wychodząc z domu, ubierzcie się cieplej, na termometrach okolice 12 kreski, a maksymalnie słupki rtęci podskoczą do 15. Wiatr ma być słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Ale są też dobre informacje. W weekend synoptycy przewidują dużo słońca i będzie też cieplej.
8: RMF Max.
9: RMF Max Poznań.

0: Po co czekać do wieczora, żeby ten kawałek usłyszeć na parkiecie, jak macie go w RMF Max? Justin Timberlake, Timbaland i Nelly Furtado. A dzisiaj w Poznaniu będzie bieg. Będzie bieg i to wystartuje już o godzinie 11. Druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Dystans to 10 kilometrów. Będą też krótsze dystanse, takie dla dzieci, nawet 200 metrów dla najmłodszych. A na koniec, uwaga, koncert Majki Jeżowskiej. Cały dochód z pakietów startowych pójdzie na wsparcie rodzin zastępczych, więc cel jest szczytny. Rok temu na starcie stanęło 1300 osób i ja mocno trzymam kciuki, żeby dzisiaj ten rekord pobić. Chyba można się jeszcze zapisać, jak stawicie się na miejscu. O 11 na Malcie. I to najważniejsza informacja. 10 kilometrów biegu i wszystkie wokół jeziora. Kierowcy odetchnęli.
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Wysokie ceny paliw spowodują wzrost inflacji, prognozują ekonomiści. Przypomnijmy, inflacja za sierpień wyniosła 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%. Czy to znaczy, że przez drogie paliwa czeka nas drożyzna?
1: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale nie niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną. Eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: We fleszu RMF Max o 10:00 mamy ważną informację dla osób szukających mieszkania w Poznaniu. ZKZL wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu. Uczestnicy mogą liczyć na korzystny najem, dopłaty do czynszu przez pierwsze 12 miesięcy oraz dodatkowe wsparcie, między innymi szkolenia i poradnictwo. Wnioski można składać do 2 października, a szczegóły są na stronie san.poznań.pl. Pobiegną, aby zwrócić uwagę na problem, którego nie widać na co dzień. W Poznaniu brakuje nawet kilkudziesięciu rodzin zastępczych dla maluchów, którzy nie mają swojego domu. Sportowa rywalizacja to sposób, aby połączyć przyjemne z pożytecznym, mówią organizatorzy.
3: Bieganie, nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy, wszyscy lubimy biegać i uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów, przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej.
0: Mówił organizator Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem. Sam bieg startuje 25 października, a trasa prowadzi dookoła Jeziora Maltańskiego. Organizatorzy spodziewają się nawet 1,5 tysiąca zawodników. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu. Ruszył nabór do konkursu Poznański Wolontariat Roku. Do 11 października można zgłaszać osoby i grupy, które bezinteresownie pomagają innym. Kandydatów można nominować w 6 kategoriach, między innymi wolontariatu indywidualnego, senioralnego, młodzieżowego, szkolnego i pracowniczego. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Zamek. Mieszkańcy Poznania czekali na to przejście. Przy ulicy Strużyńskiego w rejonie Wilanowskiej powstała nowa zebra łącząca osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Przejście ułatwia dojście do przychodni i przystanku autobusowego. Zostało oświetlone diodami LED, a chodnik dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
0: Piątek w Poznaniu zapowiada się pochmurny, miejscami niewielkie przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, ale nie będzie ich dużo. Na termometrach w dzień zobaczymy od 12 do maksymalnie 15 stopni, wiatr ma być słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie. Taka pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, a energii powinna dodać kawa. A jutro będzie cieplej, a na niebie zobaczymy bardzo dużo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
4: Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Brawo. My jedną nogą jesteśmy już w weekendzie. Jeszcze tylko ten jeden krok trzeba zrobić. Zróbmy go razem w RMF Max. Tu Fiołas. No i Michiko, DJ Goja i J.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Ekspresowa ładowarka energii w pracy w piątek. To właśnie ten numer. Whatever turns you on. Axwell i Bona w RMF Max. A to mocne jest. Widzieliście już nową lalkę na Netflixie? Tę serialową? Ja jeszcze nie, więc powiem tylko to, co właśnie czytam, ale myślę, że to nie spoiler, więc spokojnie, nie musicie robić ciszej. Zakończenie lalki podobno sugeruje, że to nie koniec serialu. Ole szok! Netflix chce wycisnąć z lalki więcej. Niemożliwe. No, podobno istnieje szansa na drugi sezon. Ja teraz jestem ciekaw, jak on się będzie nazywał. No bo co to będzie? Lalka 2? Lalka reinkarnacja? Lalka reaktywacja? Jak w Matrixie? Oby nie było jak z Rambo. Lalka pierwsza krew, lalka druga krew. Już lepiej jak z Killerem. Lalków dwóch. Harry Styles teraz w RMF Max.

0: reklama.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
13: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
12: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
13: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce projekty.

0: programów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: I po reklamie.
4: Tu Kasia.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Zawsze, zawsze w RMF Max hitów macie najwięcej. Zalia, tylko kochaj mnie. Ale nie zawsze można po Poznaniu jeździć zabytkowymi liniami. Tramwaje linii 0, 23H albo 102 i 100. Autobusy tych numerów i Maltanka. W ten weekend będą kursowały po raz ostatni. To koniec sezonu, który był fajny, bo 10 tysięcy więcej turystycznych przejazdów odnotowano niż w roku ubiegłym. Także jak chcieliście zabytkowym tramwajem się przejechać, to ostatnia szansa. Ale spokojnie, prezydent i miasto zadbali, żeby klimat retro został. W końcu kupili 30-letnie składy z Bonn, które jeżdżą codziennie. Problem w tym, że one same decydują, kiedy przejazd się kończy. Junior Caldera, Can't Fight This Feeling w RMF Max.

0: Takie nowości lubimy w piątek. Two Colors i Primadonna w RMF Max. A teraz po pierwsze, Primo, to ostatni dzień naszej urodzinowej zabawy. Po drugie, Primo, 25 tysięcy można wyciągnąć, czyli więcej niż wczoraj. A po trzecie, Primo, Ultimo, teraz mam dla was bonus. W jakim miesiącu się urodziliście? Szybko sobie przypomnijcie. Wpisz w treść SMS-a miesiąc swoich urodzin, wyślij na 7327 i zgarnij od razu 1000 szans na 25 tysięcy złotych. Dobry deal? 7327 tu za 3,69. Wysyłacie miesiąc swoich urodzin, a ja zgłoszenie to mnożę 1000 razy. Ale macie tylko 7 minut. Od teraz do dzieła. Max. 25 koła do wzięcia. Miesiąc urodzin wysyłasz na 7327.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy złotych brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego, gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
17: Tu Kasia.
19: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
20: Hej, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
22: Piątek w Poznaniu zapowiada się pochmurny, miejscami niewielkie przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, ale nie będzie ich dużo. Na termometrach w dzień zobaczymy od 12 do maksymalnie 15 stopni, wiatr ma być słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie. Taka pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, a energii powinna dodać kawa. A jutro będzie cieplej, a na niebie zobaczymy bardzo dużo słońca.
4: RMF Max. RMF Max Poznań.

Ten kawałek zawsze przypomina mi, jak Andrzej Duda mówił po angielsku I follow rivers w RMF Max. Dobre wieści dla mieszkańców osiedli Jana Trzeciego Sobieskiego i Marysieńki. W końcu doczekali się nowego przejścia dla pieszych przez Strużyńskiego. Wcześniej 250 metrów trzeba było maszerować do pierwszej lepszej zebry. Teraz powstała nowa i najważniejsze, słuchajcie, 430 tysięcy miasto na nią wydało. Czyli udało się połączyć dwa osiedla pasami namalowanymi na ulicy za ponad 430 tysięcy i teraz można legalnie przejść na drugą stronę. Jej, jak ta technologia u nas pędzi! Człowiek nie nadąża. Dobrze, że by nadążać z nowościami macie RMF Max. MJ Daily.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam. Jestem Agata.
6: What up, it's the weekend.
7: What's up, it's Sean Paul.
8: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
9: Na zegarach 11. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Zapowiedział to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
10: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się ukryć, która już jest dostępna dla wszystkich.
9: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
9: Uwaga kierowcy, zamknięta jest droga S5 w kierunku Wrocławia między węzłami Czempiń a Kościan Północ. W rejonie miejscowości Piotrowo I przewróciła się ciężarówka przewożąca kłody drewna. Ładunek rozsypał się na jezdni. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy, wybierzcie alternatywną trasę. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Minęła 11, a teraz o tym, co najważniejsze w mieście. Kolejny krok w stronę rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Samorząd kupił grunt potrzebny pod tę inwestycję, a spory rabat dało miasto. Więcej o tej transakcji teraz nasz reporter.
11: Chodzi o działkę w sąsiedztwie obecnego budynku WCO obok szpitala przy ulicy Długiej. Teren bezpośrednio przylega do obecnego budynku lecznicy i to właśnie na nim ma znaleźć się planowany nowy budynek przychodni, a także drugi protonoterapii. Powstanie również kładka nad ulicą Garbary, która ma połączyć obie obiekty po obu stronach ulicy. Sama działka warta jest ponad 1,5 miliona złotych, ale miasto sprzedało ją, dając 99% rabat. Na taką transakcję zgodzili się miejscy radni, a to oznacza, że można ruszać z budową planowaną już od co najmniej kilku lat.
9: To był Przemek Wałczyński. Turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią biznesu. Z danych GUS wynika, że Wielkopolskę odwiedza coraz więcej turystów, którzy wydają w regionie coraz więcej pieniędzy. Jednocześnie poznańscy hotelarze że systematycznie podnoszą ceny swoich usług.
12: W Poznaniu wiemy, że to obłożenie według innych danych, według danych firmy STR, wynosi 75%. To jest bardzo dobry wynik. Jeszcze 3 lata temu to obłożenie było mniej więcej na poziomie 56%. Rośnie obłożenie, ale też rośnie cena wakacji. Hotele zorientowały się, że wakacje to już wysoki sezon, więc dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że turyści nadal przyjeżdżają, pomimo że ceny wzrosły aż o kilkanaście procent w stosunku do zeszłego roku. To znaczy, że nie można ryzykować takiego stwierdzenia, że na przykład przyjeżdżają turyści, bo jest taniej niż gdzie indziej.
9: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Dąbrowskiego, Wejherowskiej, Słupskiej, Głogowskiej i Wieruszowskiej. Uważajcie w tych miejscach i zwracajcie uwagę na znaki.
13: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
9: Na niebie w Poznaniu do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, a na termometrach od 12 do 15 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Jeśli chodzi o deszcz, to według synoptyków możliwe są przelotne, ale niewielkie opady, jednak nie ma być ich dużo. W nocy na termometrach 8 stopni, a niebo będzie lekko zachmurzone. A jutro od rana będzie nam towarzyszyło słońce, a na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
3: Dajecie radę?
6: Wiem, na koniec tygodnia w pracy trzeba wsparcia. No i macie je tu w RMF Max. Razem jesteśmy do południa, w byle do obiadu. Self-Aware i Temper City na start ode mnie. Tu Fiołas, a za momencik przypomnimy sobie latko, Moving to the Sun i Hurzel w kolejce.

Prima Ballerina to Margaret w RMF Max, a w Poznaniu, żeby w środku dnia zaparkować w centrum, to trzeba być trochę baletmistrzem, prawda? Drodzy kierowcy, to dla was info. Omijajcie ulicę Wieniawskiego dziś, szczególnie do godziny 13, bowiem trwają tam obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i zamknięta jest ulica Wieniawskiego od Noskowskiego do Libelta. Zakaz wjazdu i zatrzymywania się obowiązuje tam do godziny 13. Przejeżdżając obok, możecie zobaczyć te obchody teraz trwają pod pomnikiem Wieniawskiego. A że do centrum wjeżdżając, to trzeba zawsze mieć ze sobą porcję cierpliwości, to żadne zaskoczenie. Uplight i Taylor Swift teraz w RMF Max.

0: Daigo, jego Take Me Back. Też byście chcieli, żeby ktoś was zabrał z powrotem do lata? No to proszę, załatwione. Nic, tylko poczuć piasek na stopach, przepraszam, podwinąć nogawki długich spodni do kolan i prawie tam jesteście. Ale można być tam w 100%. Za kasę od RMF Max. 25 tysiaków dzisiaj. Po raz ostatni można zgarnąć w naszej urodzinowej zabawie. Są nagrody rzeczowe i najważniejsze, gdy odbierzesz telefon w finale naszej zabawy, na 100% masz gwarantowane 1000 zł. Ale nagroda może być wyższa. I to dużo, 25 tysięcy. Nawet dziś możesz zarobić. Teraz wejdź do zabawy. Bonusy i losy zgarnąć można na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
9: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
22: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
23: Zdrowit. Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
24: I po reklamie.
25: Hejka, tu Maciek.
26: Ja też dołączam, jestem Aneta.
27: Hey, this is Imagine Dragons.
28: What's up, it's Sean Paul.
29: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
30: RMF Max.
31: Poznań 93 i 5 FM.

0: zgubicie.
1: No i teraz będzie można się zgubić, jak ktoś wam powie, no tam koło starego kina Olimpia. Sobel za nami w RMF Max w Poznaniu, no bo stare kino Olimpia rozbierają. Słuchajcie, ruszyła rozbiórka po latach. W końcu ten budynek z lat 50. będzie rozebrany. Należy do Akademii Muzycznej w Poznaniu.

No i w tym miejscu będą sale koncertowe, Instytut Wokalistyki, studia do muzyki filmowej, będzie też restauracja i parking na 100 samochodów. Kilka razy podchodzono już do rozbiórki tego budynku, teraz podobno ma to się udać. Będzie Akademia Muzyczna, ale to do siebie pasuje, bo nawet samo wyburzanie musiało przejść kilka prób generalnych.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Daj się zaskoczyć w Społem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
7: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
14: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
15: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Mam na imię Jadek.
21: A ja Daniel.
22: Cześć, tu Roxy Węgiel.
23: Cześć, tutaj Trip.
24: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
25: Na niebie w Poznaniu do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, a na termometrach od 12 do 15 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Jeśli chodzi o deszcz, to według synoptyków możliwe są przelotne, ale niewielkie opady, jednak nie ma być ich dużo. W nocy na termometrach 8 stopni, a niebo będzie lekko zachmurzone. A jutro od rana będzie nam towarzyszyło słońce, a na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni.
15: RMF Max.
14: RMF Max Poznań.

Call of Duty, tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

podrzucam herbatkę na piątek, bo dzisiaj taki jesienny dzień nam się trafił na koniec tygodnia. Kłębo i Daria Zawiałow w RMF Max, ale weekend to babie lato w planach. Takie plany ma przynajmniej pogoda, więc warto zrobić i swoje na świeżym powietrzu. Trzymam kciuki, że dacie radę złapać w ten weekend oddech, a na koniec tego weekendu pamiętajcie, łapiemy się znów w RMF Max. Ania i Fiołas w tym duecie zapraszam po 16 w niedzielę na różowy dywan. A dziś mówię wam już pa, pa. Cześć!

0: On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.
1: Club Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Co sprawdzasz, tato?
6: A przelew z pensją.
5: Tak, co miesiąc?
6: Co miesiąc.
5: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
6: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: Szczegóły www.pocztowy.pl.
1: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
2: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
1: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
3: Zapraszamy!
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Już dziś w Lidl. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
6: I już 12:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Kierowcy płacą więcej za paliwo, to może mieć konsekwencje także dla kredytobiorców. Rosną obawy o inflację i możliwy wzrost stóp procentowych. O możliwych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej Igor Skrzypek.
7: A członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych. Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
6: Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom.
5: To jest RMF Max Poznań.
6: Tematy budzące społeczne emocje, znane osobistości i długie wymiany zdań. Dziś w Poznaniu kolejna odsłona z cyklu Rozmowy, które łączą. To element obchodów jubileuszu Biblioteki Kurnickiej. O szczegółach Przemek Wałczyński.
8: Gościem będzie filozof, dziennikarz i publicysta Tomasz Terlikowski, który porozmawia z ojcem Nikodemem Brzuzym, a wśród tematów będzie m.in. upolitycznienie Kościoła, jego stosunek do migrantów, sprawa tuszowania przestępstw czy osób w podwójnych związkach. Cykl organizuje Biblioteka Kurnicka, która w tym roku świętuje 200-lecie istnienia. W kolejnych tygodniach zaplanowano rozmowy m.in. o relacjach Kościoła z państwem i o wpływie wiary na życie człowieka. Początek tej rozmowy dziś o 18:00 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
6: Uwaga kierowcy, w poniedziałek zmieni się organizacja ruchu na ulicy Warszawskiej w rejonie zakładów samochodowych. Północna jezdnia zostanie zwężona, a kierowcy jadący w stronę Poznania będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas. Zamknięty zostanie także chodnik, a piesi w kierunku Swarzędza będą musieli korzystać z przejścia podziemnego. Lekcje w ZOO w Poznaniu to możliwe. Tuż przy głównym wejściu powstał nowy pawilon dydaktyczny. Pierwszy tego typu obiekt w historii ogrodu. Zdaniem władz miasta działania edukacyjne wpisują się w misję ZOO.
9: To już jest w tej chwili wizja tego nowoczesnego ogrodu, że to nie tylko i wyłącznie przejście po wybiegu i zobaczenie, jak zwierzęta wyglądają na wybiegu, ale również dowiedzenie się czegokolwiek więcej, czyli spotkanie z osobami, które się opiekują tymi zwierzętami, przedstawienie prezentacji, cała część dydaktyczna, która musi się odbyć pod dachem. Od dzisiaj Poznań ma taką możliwość. Jeżeli mówimy o nowoczesnym ZOO, to jest podejście w tym nowoczesnym kierunku, czyli to nie jest tylko i wyłącznie do pokazania, jak te zwierzęta wyglądają na wybiegu, jaka tylko i wyłącznie atrakcja, ale cała kwestia dowiedzenia się tego, no, że jesteśmy częścią przyrody.
6: Mówił wiceprezydent Bartosz Derech. I na koniec tego flesza trochę sportu. Lech Poznań poznał termin pierwszego meczu w tegorocznym Pucharze Polski. Kolejorz zagra na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg. Spotkanie 1:16 finału zaplanowano na środę 28 października o godzinie 12:30. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam o 13:00, a teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
6: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nie przyniosą pogodowych rewolucji. Na niebie będą nam towarzyszyły chmury, a na termometrach 15 stopni to maks, jaki zobaczymy. Wiatr jest słaby do umiarkowanego z kierunków zachodnich, ciśnienie wysokie, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Możemy czuć się śpiący i zmęczeni, a energii powinna dodać kawa. Ale pociesza fakt, że jeszcze kilka godzin i mamy weekend, a ten w Poznaniu zapowiada się ciepły i słoneczny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
10: A wiecie, że są tacy ludzie, którzy specjalnie zostają w pracy do bardzo, bardzo, bardzo późna?
11: Dzisiaj?
10: Tak, znaczy dzisiaj nie. Normalnie robią tak, że zostają do późna, żeby prawie wyglądało na to, że już w pracy będą nocować, żeby ominąć poranno-popołudniowe korki. Ale z nami będzie dobrze.
11: Aha.

0: Eliox, Lawinia, rewelacja 12 po 12. Proszę cię absolutnie nie zostawać dłużej w pracy, bo dzisiaj jest piątek, a po południu z wami Asia Meus i Irek Jakubek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a jeżeli chcecie zarabiać naprawdę duże pieniądze, to da się to zrobić w Polsce. No. Tylko trzeba być dyrektorem finansowym albo menadżerem sprzedaży. O. Podobno nawet 90 tysięcy złotych miesięcznie można wyciągnąć.
0: A mówi wam to dyrektor sprzedaży i zakupów jednocześnie. Menadżer wszystkiego, co można sobie w domu wyobrazić. Matka Meus.
1: Gdzie jest moje 90 tysięcy?
0: Max. To było tobie, Asia.
1: Zabrałeś mi.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
2: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: bez końca. Oskar Cyms zawsze brzmi, jakby był już piątek, a dzisiaj jest piątek.
1: Ale może być jeszcze bardziej piątkowy piątek. O pół do pierwszej po południu mamy taki sposób, by piątek był najbardziej piątkowy ze wszystkich możliwych opcji.
0: No proszę, prawda? Jaki piątek! No.
1: Nawet jak masz niewygodne buty, to można tańczyć, bo przecież niewygodne buty można zdjąć.
0: Wiadomo.
1: A jak się wygrywa 25 tysięcy złotych, to umówmy się, że można wziąć życie tak w obroty, jak jeszcze w tym tygodniu tego nie robiliście.
0: I to właśnie dzisiaj jest ten najlepszy moment, żeby wygrać w RMF Max 25 tysięcy złotych.
1: I mówimy to z czymś więcej niż pewność, bo mamy dla was super okazję i najbardziej szczęśliwy mnożnik ze wszystkich możliwych opcji w tej godzinie. Razy 650 mnożymy teraz każde zgłoszenie przysłane na SMS-owy numer 7327. Za 3,69 jest ta wiadomość. 7327. W treści wpisujecie Max i wpada wam 650 szans na wejście do finału, a w finale tysiak gwarantowany, a gra nawet o 25 tysięcy złotych.
0: Jeden Max wysłany pod 7327 to 650 szans na to, że to do was dzisiaj po południu zadzwoni RMF Max.

0: na 23 urodziny tej piosenki Offenbach i Star Sailor 4 to the floor w RMF Max.
1: Dużo słońca i ponad 20 stopni.
0: Yes.
1: Będzie i to już od jutra.
0: Ale fajnie, więcej o pogodzie już za chwilę.
2: RMF Max.
0: Zostańcie z Maxem, poznajcie najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
12: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Karolina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Poznań 93.5 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu nie przyniosą pogodowych rewolucji. Na niebie będą nam towarzyszyły chmury, a na termometrach 15 stopni to maks, jaki zobaczymy. Wiatr jest słaby do umiarkowanego z kierunków zachodnich, ciśnienie wysokie, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Możemy czuć się śpiący i zmęczeni, a energii powinna dodać kawa. Ale pociesza fakt, że jeszcze kilka godzin i mamy weekend, a ten w Poznaniu zapowiada się ciepły i słoneczny.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: na talerzu nie znajdę. Dzień dobry, Polsko, to jest RMF Max po południu. Co dzisiaj macie na obiad? W tej sprawie głosóweczki już odpalone. Pochwalcie się tym, co ląduje na waszym talerzu.
1: Pochwalcie albo pożalcie, bo może ktoś ma ryby, a na przykład nie lubi. Co macie dzisiaj na obiad? W tym temacie głosóweczkę nagrywacie i wysyłacie do nas, do RMF Max, przez Messengera albo Instagrama.
0: Ja mam nadzieję, że jak ktoś nie lubi ryby, to jej nie ma.
1: No nie wiem, różnie bywa, wiesz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Gramy Rat Again.
1: Asia,
2: Ania,
1: Martyna.
3: Hi, I'm Ariana Grande.
4: Hi everybody, it's ATB here.
5: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
7: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam, jest 13. Dziś wymarzony piątek kibica. O 17:00 polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z kadrą Słowenii, a wieczorem piłkarska reprezentacja zagra z Bośnią i Hercegowiną. To będzie pierwsze z czterech spotkań w Lidze Narodów w tym zgrupowaniu. W poniedziałek starcie ze Szwecją, 2 października Rumunią i 5 jeszcze raz z Bośnią i Hercegowiną.
8: Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak w tak krótkim czasie tak tyle meczów, to nigdy się nie zdarzyło.
7: Podkreśla Robert Lewandowski. Dziś pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
7: W niedzielę mieszkańcy gminy Rokietnica wybiorą nowego wójta. Poprzedni Bartosz Derek został wiceprezydentem Poznania i zrezygnował z urzędu. Głosowanie będzie prowadzone w lokalach wyborczych na terenie gminy, a mieszkańcy wybiorą spośród 6 kandydatów. Turystyka w Poznaniu ma się bardzo dobrze. Jak już Wam mówiliśmy, z danych GUS wynika, że do regionu przyjeżdża coraz więcej osób, które wydają tu również coraz więcej pieniędzy.
9: My mniej więcej o 5% rośniemy z miesiąca na miesiąc, więc jesteśmy nieco wyżej, jeśli chodzi o średnią Polski. Natomiast dane dotyczące Wielkopolski z każdego miesiąca jeszcze analizujemy i czekamy na dodatkowe informacje. Natomiast mam takie wrażenie, że takie właśnie rejony Polski jak Wielkopolska, jak Poznań dzisiaj zyskują więcej, dlatego że jesteśmy na nowo odkrywani, czyli jesteśmy tymi miejscami, do których turyści trafiają dzisiaj częściej, bo odrabiamy pewne straty.
7: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Macie ochotę na coś pysznego? W Poznaniu rozpoczęło się wyjątkowo smaczne wydarzenie – Targi Smaki Regionów. Na odwiedzających czekają tradycyjne produkty i regionalne specjały z całej Polski.
10: Smaki Regionów to jest taka niepowtarzalna okazja do tego, żebyśmy się, nie wychodząc z pawilonu 3A, kulinarnie przemieścili przez całą Polskę, ponieważ mamy reprezentantów wszystkich województw. To jest 14 stoisk urzędów marszałkowskich poszczególnych województw, do tego reprezentanci indywidualni pozostałych regionów.
7: Mówił dyrektor targów Robert Męcina. Wstęp jest darmowy, a wydarzenie potrwa do niedzieli. I na koniec tego flesza jeszcze ważne info dla mieszkańców. Od 1 do 31 października w Poznaniu będzie prowadzona obowiązkowa deratyzacja. Akcja obejmie m.in. budynki wielorodzinne, lokale gastronomiczne, sklepy spożywcze, szkoły, żłobki, szpitale i hotele. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości muszą wyłożyć preparaty w zabezpieczonych i oznakowanych stacjach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Przebieg deratyzacji będą sprawdzali strażnicy miejscy i inspekcja sanitarna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
7: Zachmurzenie duże w Poznaniu utrzyma się do wieczora, a na przejaśnienia nie mamy co liczyć. Opadów deszczu też już synoptycy nie przewidują. Na termometrach od 14 do 15 stopni i więcej nie zobaczymy. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Pogoda dziś bardzo jesienna, idealna, by wejść pod kocyk i poczytać książkę. I warto to zrobić właśnie dziś. Jutro już zdecydowanie przyjemniej, na niebie słońce, a na termometrach do 19 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
0: RMF Max pyta, co tam dzisiaj macie na obiad.
11: Aneta? Aneta je, przeżuwa, dlatego nic nie mówi.
0: Wiemy o Anecie tyle, że Aneta jest bardzo kulturalna, z pełnymi ustami nie gada na antenie.
11: No właśnie, ale wy możecie, nagrajcie głosówkę w tym temacie, wrzućcie ją na naszego Messengera. Co macie dzisiaj na obiad?
0: Idziemy coś zjeść, będzie się lepiej myśleć.

0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki, w których opowiadacie o tym, co dzisiaj macie na obiad. A to wszystko trochę dlatego, Aśka, przepraszam, wybacz, ale zdjęcie, na którym Aśka wygląda naprawdę jakby była bardzo, bardzo głodna.
1: No nie mam jest dzisiaj, naszych, no co mam wam powiedzieć?
0: Jest na naszych socialach, koniecznie musicie to zobaczyć, sprawdzajcie Instagrama, sprawdzajcie Facebooka RMF Max. Aśka tam na zdjęciu wygląda naprawdę głodną.
1: Ale my wiemy już przynajmniej, co Aneta dzisiaj ma na obiad.
2: A ja już trzeci dzień z rzędu jem spaghetti. Specjalnie jadłam takie małe porcje, żeby mi wystarczyło na dzisiaj.
0: Pozdrawiamy, smacznego dla Anety. Klaudia podpowiada pomysł i sposób na różnorodność w kwestii obiadu.
3: Wczoraj napisałam do mojej mamy super wiadomość, napisałam, czy mnie kocha. Napisała, że bardzo, co się stało. Więc ja jej napisałam, czy może przyjechać i zrobić mi pierogi ruskie. Bo ja nie umiem kupić pierogów. I przyjechała i zrobiła mi 60 pierogów.
1: Wow.
3: Dzisiaj je jem na obiad.
0: Zadzwońcie do mamy, a nie mówcie, że słyszeliście o tym w radiu, nie?
4: Max. Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
15: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
16: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
17: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
18: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
19: Dobra, zdradź sekret.
18: Jaki sekret?
19: No, ten twój patent na zakupy.
18: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
19: Tylko w Modivo?
18: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
19: I co z tym cashbackiem?
18: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
19: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
23: AI,
22: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
23: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. Nagrał ten numer z Ellie, bo Izabela Łęcka była zajęta. Lalka, słuchajcie, też to zauważyliście, nie? Że lalka jest teraz wszędzie. Lalka normalnie w kinie, lalka na Netflixie. Lalka teraz będzie w RMF Max.
1: I lalka w kawiarni też jest, bo można wypić herbatę z lalki. Różane marzenie to jest taka propozycja jednej z sieci herbaciarni kawiarni i to ma być taka kompozycja czarnej herbaty z dodatkiem kwiatu róży, owoców i miodu.
0: Idzie weekend, wiesz, także ja się boję, że jak będzie grana herbata z lalki,
1: no,
0: to ludzie się zaparzą Barbie.

0: W RMF, Max gra w super piątek, bo to chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj super piątek i mamy 25 tysięcy złotych w RMF Max do wzięcia.
1: Dobrze, że mi Asia wszystko pisze, co ja mam mówić, bo ja to bym się w ogóle pomylił.
0: No wiadomo.
1: RMF Max to jesteśmy my. Max. A Taylor Swift to jest dziewczyna, która przygotowała piosenkę o pacjencie zero. Każdy z nas jest takim pacjentem i będziemy ją grali premierowo jeszcze przed 14. Koniecznie zostańcie, bądźcie tymi, którzy usłyszą ją jako pierwsi.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
6: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
5: To ciężka praca, Jasiu.
6: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
5: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Czy powinienem studiować?
10: Powinieneś.
9: Logistykę?
10: No może.
9: Czy może zarządzanie?
10: Też.
9: Ale co mam wybrać?
10: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
11: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
12: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
16: I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Cześć.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Zachmurzenie duże w Poznaniu utrzyma się do wieczora, a na przejaśnienia nie mamy co liczyć. Opadów deszczu też już synoptycy nie przewidują. Na termometrach od 14 do 15 stopni i więcej nie zobaczymy. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Pogoda dziś bardzo jesienna, idealna, by wejść pod kocyk i poczytać książkę. I warto to zrobić właśnie dziś. Jutro już zdecydowanie przyjemniej, na niebie słońce, a na termometrach do 19 stopni.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Nie, żebym się chwalił, ale my akurat umiemy zrobić taki najbardziej piątkowy ze wszystkich piątków, bo i fajnie zagrają i coś ważnego powiedzą i nazywają się RMF Max. 8 minut i będzie godzina druga.
1: No i bardzo lubią, kiedy mają dla was coś super.
0: Och tak, bo jedna z najważniejszych artystek na świecie nagrała jedną z najbardziej poruszających piosenek o toksycznej miłości.
1: Taylor Swift i jej nowa propozycja Patient Zero, no i oczywiście premierowo gramy to dla was w RMF Max.
2: Premiera w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
14: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Poznaj! Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
16: I po reklamie.

0: Jestem Kuba, dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
5: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Na początek flesza o 14:00 o ponownym uderzeniu sprawców ataku na MyDoktor i kolejnym wycieku danych. Tym razem za cel obrali sobie firmę, która tworzy oprogramowanie medyk. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
6: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Wrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura.
5: Tyle Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
5: Koniec lata i koniec jazdy zabytkowym taborem. W ten weekend ostatnia szansa, aby przejechać się poznańską wąskotorówką czy liniami turystycznymi. O szczegółach Przemek Wałczyński.
7: Maltanka po raz ostatni w tym sezonie wyruszy już w najbliższą niedzielę na trasie ze Śródki do Nowego Zoo, a w ten weekend także koniec atrakcji dla fanów starej komunikacji. Po Poznaniu będą jeszcze kursować linie turystyczne, czyli H, Zerówka, 20, Setka i 102. Na trasach pojawią się m.in. zabytkowe tramwaje udostępnione przez MPK Kraków i tramwaje warszawskie. To ostatnia w tym roku okazja, aby zobaczyć Poznań z takiej właśnie perspektywy i przejechać je pojazdami, których na co dzień nie widać. Później zabytki trafią do ogrzewanych hangarów i tam przezimują do wiosny.
5: Przed nami jesienny bieg charytatywny w Poznaniu. To okazja, by pokazać, że w mieście brakuje kilkudziesięciu rodzin zastępczych dla maluchów. Organizatorzy biegu chcą nagłośnić tę sytuację i pokazać, że sport może być okazją do wspierania ważnej społecznej sprawy.
8: Wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzinie zastępczej, to nie ma tej świadomości.
5: Mówił organizator Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem. Bieg startuje 25 października, jeszcze możecie się zapisać. Szczegóły na stronie jesiennybieg.pl. We fleszu RMF Max teraz trochę sportu. Hunters PSZ Poznań walczy o awans do żużlowej Ekstraligi. W niedzielę o 19:30 na Golęcinie zmierzy się ze Stalą Gorzów. To pierwszy mecz branżowego dwumeczu. Rewanż za tydzień w Gorzowie. W związku z zawodami od 15:30 zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulicy Warmińskiej, a organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. I na koniec tego flesza, zamiast siedzieć w domu, lepiej wybrać się do lasu. W Rakowni odbędą się bezpłatne warsztaty terenowe dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Uczestnicy nauczą się czytać mapę, odnajdywać punkty kontrolne i poznają podstawy orientacji w lesie. Wydarzenie odbędzie się 10 października o 9:30. Obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie Powiatu Poznań.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: Czekacie na prawdziwą polską złotą jesień? Nadejdzie już jutro. Jutro na niebie od rana do wieczora będziemy widzieli słońce, a na termometrach do 20 stopni. Tak samo będzie w niedzielę, więc planujcie sobie weekend i korzystajcie z dobrej pogody. Dziś do wieczora natomiast synoptycy prognozują zachmurzenie duże, a na termometrach do 15 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie, wiatr słaby do umiarkowanego, a pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
9: 2:45 to jest idealny moment, żeby w piątek skończyć pracę.
10: Jak tak macie, to super, a jak jeszcze siedzicie, to zostańcie z RMF Max, potowarzyszymy wam jeszcze trochę.
9: Poprawiacze nastroju są z wami. RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: Dzisiaj każdy numer grany w RMF Max, tak po 14, to już brzmi podwójnie jak w piątek.
1: Wow, podwójnie, bo to jest 14:14.
0: Ojej!
1: I perełka w RMF Max. Muzyczne perełki to są takie momenty, w których robi się na naszej antenie jeszcze bardziej fajnie. Tak, może być jeszcze bardziej fajnie, kiedy pojawia się muzyczna perełka. Zwłaszcza, że funduje nam ją dzisiaj taki wokalista, który gdyby nie śpiewał, to byłby świetnym ortopedą.
0: Czemu?
1: Bo nauczył cały świat kręcić biodrami. I to w jego teledyskach widziałam swoje pierwsze w życiu twerki. Twerkowanie widziałam, ale jeszcze nie wiedziałam, że tak to się nazywa.
0: Można sobie przypomnieć, jak to się robi. Sean Paul i Get Busy w RMF Max.
1: A jak macie pracę siedzącą, to mieliście pracę siedzącą, macie już tańczącą. Siedzącą.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: I po reklamie.

0: Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw, czy wy też tak macie. Bo ja dzisiaj mam tak. O.
1: Nice.
0: A nawet very, kurde, nice. 25 tysięcy złotych, słuchajcie, dzisiaj jest do wygrania w RMF Max. Więc kto rozsądny, temu udziela się nastrój o 25 tysięcy przyjemniejszy.
1: A kto bardzo rozsądny, to właśnie teraz skorzysta z super okazji, jaką dla was przygotowaliśmy, i pomnoży swoje szanse razy 550.
0: Ale fajnie. I to nie jest żadna dobra wróżka. To jest sytuacja we waszych rękach. Bo jeżeli ty teraz wyślesz SMS o treści Max na 7327, to nie będzie jedno zgłoszenie. To będzie 550 zgłoszeń do zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło Max pod 7327 za 369. Pomnóż swoje szanse razy 550 i zmień swój piątek na super piątek.
0: Max 7327.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Polecam wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Silva Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Hot Bands w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Czekacie na prawdziwą polską złotą jesień? Nadejdzie już jutro. Jutro na niebie od rana do wieczora będziemy widzieli słońce, a na termometrach do 20 stopni. Tak samo będzie w niedzielę, więc planujcie sobie weekend i korzystajcie z dobrej pogody. Dziś do wieczora natomiast synoptycy prognozują zachmurzenie duże, a na termometrach do 15 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie, wiatr słaby do umiarkowanego, a pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Eyes, podobało nam się od pierwszego słyszenia. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. Dzisiaj biało-czerwone drużyny grają w piłeczkę. W piłeczkę nożną jest dwóch na jednego. Bośnia Hercegowina, Polska. Bądźmy gotowi, 21.
1: O 17 bądźmy gotowi na półfinał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Nasi polscy siatkarze będą walczyć. To jest czwarty taki mecz w tym sezonie. Na razie jeden wygrali Słoweńcy, dwa wygraliśmy my.
0: A że to jest siatkówka, to bilans musi być siatkarski. Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść. A będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frembi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
5: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam, jest 15. Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie.
6: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
5: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
4: To jest RMF Max Poznań.
5: Minęła 15, to czas, by zajrzeć na poznańskie ulice. Tradycyjnie o tej godzinie więcej aut już na Lutyckiej, Dosytkowskiej, także na Lechickiej i Bałtyckiej. Korkuje się Niestachowska i Wawrzyńca. Kierowcy zwolnicie też na Przybyszewskiego od Grunwaldzkiej do Bukowskiej, a także na Hetmańskiej, Głogowskiej i Jana Pawła II. Uważajcie bezpiecznej i spokojnej drogi. Wielkopolskie Centrum Onkologii będzie rozbudowane. Samorząd kupił grunt potrzebny do realizacji inwestycji, a miasto udzieliło przy tej transakcji znaczącej bonifikaty. O szczegółach Przemek Wałczyński.
7: Chodzi o działkę w sąsiedztwie obecnego budynku WCO obok szpitala przy ulicy Długiej. Teren bezpośrednio przylega do obecnego budynku lecznicy i to właśnie na nim ma znaleźć się planowany nowy budynek przychodni, a także drugi protonoterapii. Powstanie również kładka nad ulicą Garbary, która ma połączyć obie obiekty po obu stronach ulicy. Sama działka warta jest ponad 1,5 miliona złotych, ale miasto sprzedało ją, dając 99% rabat. Na taką transakcję zgodzili się miejscy radni, a to oznacza, że można ruszać z budową planowaną już od co najmniej kilku lat.
5: We fleszu RMF Max o 15 wracamy do poznańskiego ZOO, gdzie powstał pawilon dydaktyczny. Tam zajęcia dla uczniów mają odbywać się przez cały rok.
8: Jest to rola edukacyjna dotycząca zarówno tych gatunków, które są u nas hodowane, czyli gatunków w większości zagrożonych wyginięciem, ale także rola edukacyjna na temat przyrody, która nas otacza. Nowe ZOO jest pod tym względem wyjątkowym miejscem, ponieważ jest tutaj dużo natury, dużo przyrody, która jest naturalną przyrodą dla naszego regionu, kraju. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, którym można obie te formy edukacji połączyć.
5: Mówił Remigiusz Koziński z Nowego ZOO. W pawilonie mają odbywać się zajęcia dla dzieci, ale także dla dorosłych i seniorów. I na koniec tego flesza ważne info dla mieszkańców Poznania. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane. Do rozdysponowania jest 33,5 miliona złotych. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października, a wyniki mają być znane do końca listopada. To wszystko we fleszu RMF Max. Teraz czas na flesz sportowy, a po nim pogoda.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
9: To flash sportowy w RMF Max. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
10: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
9: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.

0: 15 stopni pokazują termometry w Poznaniu i więcej nie powinniśmy zobaczyć, a na niebie dużo chmur, które według synoptyków zostaną z nami do wieczora, a padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W nocy na termometrach 8 stopni, zachmurzenie małe, a jutro zdecydowanie przyjemniej. Od rana dużo słońca, a na termometrach do 19 stopni. W niedzielę też słonecznie i cieplej, do 21 stopni. Taką jesień to my akceptujemy. Dzień dobry, 4 minuty po 15.
1: Siemano.
0: Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
1: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody i Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the Way You Are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
0: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim...
0: Luzem.
2: Jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi i przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak w tym macie pracę, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: Ale to spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
8: Czyta lektor AI.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
3: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
2: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce projekty.
4: Zapraszamy!
5: I po reklamie.

0: Messengera RMF Max z dodatkowymi pytaniami. Może wspólnie jakoś nam się uda zgadnąć, no
1: musimy
0: czym Magda
1: radę.
0: Się
1: Jesteśmy
0: zajmuje.
1: W końcu ekipą, więc...
0: Totalnie. No dobra. Magda,
1: startujemy.
0: Jesteś gotowa?
2: Tak.
0: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama, czy w ekipie?
2: W ekipie.
0: Okej. Okay. To jest jakaś duża korporacja?
2: Nie.
1: Może to jest jakiś sklep?
2: Nie.
0: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem, a może jakiś call center?
2: Nie.
0: A może prawo?
2: Nie, ale blisko.
0: Blisko prawa, dobrze. Dobrze, może ubezpieczenia albo reklamacje?
2: Nie.
1: Ja mam pustkę. Ja mam pustkę.
0: Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
1: Liczymy na waszą pomoc.
0: Bankier. Bank?
2: Nie.
1: Radca prawny?
2: Ciepło.
1: Ajej.
0: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
2: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
0: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
2: Chcecie wiedzieć?
1: Jesteśmy bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
2: Księgowa.
0: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
1: To zależy.
0: Ale że odpowiedź... to zależy, dokładnie. Szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
2: Tak.
0: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby, co? Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
2: Dokładnie, tak.
0: Pozdrawionka, Magda.
2: Dzięki.
0: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie.
3: RMF Max.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
11: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca.

0: tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
4: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: 15 stopni pokazują termometry w Poznaniu i więcej nie powinniśmy zobaczyć, a na niebie dużo chmur, które według synoptyków zostaną z nami do wieczora, a padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W nocy na termometrach 8 stopni, zachmurzenie małe, a jutro zdecydowanie przyjemniej. Od rana dużo słońca, a na termometrach do 19 stopni. W niedzielę też słonecznie i cieplej, do 21 stopni. Taką jesień to my akceptujemy.

0: To tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli.
1: Tak.
0: I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, Tame Impala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
12: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5FM.
6: Na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało MSWiA. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
7: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
6: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówi wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie między innymi do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Społeczne emocje, znane postaci i ważne rozmowy. Dziś w Poznaniu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy, które łączą. Wydarzenie jest częścią obchodów jubileuszu Biblioteki Kurnickiej. Więcej szczegółów ma dla Was Przemek Wałczyński.
8: Gościem będzie filozof, dziennikarz i publicysta Tomasz Terlikowski, który porozmawia z ojcem Nikodemem Brzuzym, a wśród tematów będzie m.in. upolitycznienie Kościoła, jego stosunek do migrantów, sprawa tuszowania przestępstw czy osób w podwójnych związkach. Cykl organizuje Biblioteka Kurnicka, która w tym roku świętuje 200-lecie istnienia. W kolejnych tygodniach zaplanowano rozmowy m.in. o relacjach Kościoła z państwem i o wpływie wiary na życie człowieka. Początek tej rozmowy dziś o 18:00 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
6: Poznań jest jednym z tych miast, które regularnie notują wzrost liczby przyjeżdżających osób nie tylko w wakacje. O tym mówimy Wam dziś we flashach RMF Max. Dlaczego turyści lubią przyjeżdżać do naszego miasta?
9: Bo Poznań wakacje się podoba, bo Poznań ma dobrą ofertę i Poznań stał się modny. Mamy znacznie więcej też zapytań od dziennikarzy, influencerów, biur podróży i ten Poznań jest dodawany do wielu ofert turystycznych. Na początku października będziemy mieli w Poznaniu taką najważniejszą imprezę biur podróży zagranicznych i polskich. Impreza nazywa się By Poland. Przez 3 dni goście, którzy przyjeżdżają z całego świata i sprzedają Polskę, będą odkrywać Poznań i Wielkopolskę.
6: Mówił Jan Mazurczak z biura PLOT w Poznaniu. Liczba turystów odwiedzających nasze miasto rośnie w podobnym tempie od kilku ostatnich lat. Zdaniem speców od turystyki jesteśmy jeszcze daleko od szczytu tej fali wzrostów, a sytuację mają jeszcze poprawić planowane otwarcia nowych hoteli w stolicy Wielkopolski. Jutro na Placu Kolegiackim w Poznaniu odbędzie się Dzień z Historią. W programie m.in. pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty, gra miejska i prezentacja zabytków odkrytych przez archeologów. Wieczorem fasada Urzędu Miasta zamieni się w ekran. Dzięki mappingowi 3D poznaniacy zobaczą rekonstrukcję nieistniejącej już kolegiaty świętej Marii Magdaleny. Pokazy rozpoczną się o 20:00 i będą powtarzane co kwadrans do 21:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
6: Zachmurzenie duże utrzyma się w Poznaniu do wieczora, a na termometrach będziemy widzieli od 13 do 15 stopni. Miejscami może przelotnie popadać deszcz. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie. Wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza dobra. W nocy 8 stopni, a niebo będzie częściowo zachmurzone. A jutro zdecydowanie przyjemniej. Na niebie dużo słońca, a termometry pokażą 19 stopni. W niedzielę też słonecznie i 21 stopni. Taka jesień to nam pasuje.
5: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
10: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend, i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
11: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
10: Połączenia
11: tak,
10: mamy.
11: Już mózgi nam się trochę synchronizują. Tak to jest, jak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Boryska z wami do 18.

0: Najwyższe kozackie jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane,
1: no i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację, wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tylko takie
0: tam przyszło.
1: Też, tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, skupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem. A jeszcze gdzie do rozpoczęcia?
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: No, co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co tak się ładnie wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
4: RMF Max. RMF Max. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Lee Kelly to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej, a na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No, aha, to będzie gruba impreza. Bawcie się, aha, dobrze, dziewczyny. I wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend. Trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce. Tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel? RMF.

0: Piątek czas potrafi lecieć naprawdę szybko. Margaret w RMF Max. No, trochę ponad 20 minut zostało jeszcze do godziny 17, ale bardzo niewiele czasu zostało, żeby spróbować dzisiaj zgarnąć od nas 25 tysięcy złotych.
1: Trzeba się spieszyć, bo właśnie teraz startuje runda bonusowa i przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 25 tysięcy złotych albo znak gwarantowany.
0: Ile? Ile mnożymy?
1: 600 razy.
0: 600?
1: 600.
0: Dobra, akceptuję, to jest dużo. 600 to jest dużo, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69. Max! 25 tysięcy do zgarnięcia, a 1000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Czy powinienem studiować?
7: Powinieneś.
6: Logistykę?
7: No może.
6: Czy może zarządzanie?
7: Też.
6: Ale co mam wybrać?
7: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Zachmurzenie duże utrzyma się w Poznaniu do wieczora, a na termometrach będziemy widzieli od 13 do 15 stopni. Miejscami może przelotnie popadać deszcz. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie. Wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza dobra. W nocy 8 stopni, a niebo będzie częściowo zachmurzone. A jutro zdecydowanie przyjemniej. Na niebie dużo słońca, a termometry pokażą 19 stopni. W niedzielę też słonecznie i 21 stopni. Taka jesień to nam pasuje.

0: ja czekam na ten. Dobra, nieważne.
1: RMS Max, hity na maksa.

0: Trzymamy ten piątkowy klimacik Meduza Bad Memories na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No a kochani, w Żyrardowie się dzieje. Tak właśnie sprawdzam, czytam. Słuchajcie, 20-latek. Bez prawka, to jakby klasyk oczywiście, wjechał samochodem pod zakaz, a później jeszcze w hydrant i zalał całą ulicę, dostał za to mandaty na 7,5 koła, nie wiem skąd niby 20-latkowie mają mieć takie pieniądze.
0: No od starych.
2: Chyba tak, 18 punktów karnych i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Ja się zastanawiam, czy mu jeszcze rachunek za wodę wystawili.
2: Może nawet więcej niż 7,5 tysiąca. Zobaczymy. O 17:00 słuchajcie, Słowenia i Polska. Finał Mistrzostw Europy przed nami. Mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Punktualnie o 17:00 w RMF Max. Też najnowszy flash, więc bądźcie z nami.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
10: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Już jutro dowiemy się, kto wygrał 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczna edycja jest różnorodna. Prezentuje dzieła zarówno znanych twórców, jak i debiutantów. Które tytuły mają szansę na nagrody?
2: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
1: A dziś można na festiwalu obejrzeć ten film, dodaje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Uwaga kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia na drodze ekspresowej S5. W czwartek, 1 października ruszą prace na odcinku między węzłami Strumiany i Poznań Wschód w kierunku Gniezna. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią w rejonie robót. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości. Drogowcy apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Kończy się sezon na przejazdy zabytkowym taborem. Ten weekend będzie ostatnią okazją, by wybrać się poznańską wąskotorówką albo skorzystać z przejazdu liniami turystycznymi.
3: Maltanka po raz ostatni w tym sezonie wyruszy już w najbliższą niedzielę na trasie ze Śródki do Nowego Zoo, a w ten weekend także koniec atrakcji dla fanów starej komunikacji. Po Poznaniu będą jeszcze kursować linie turystyczne, czyli H0, 20, 100 i 102. Na trasach pojawią się m.in. zabytkowe tramwaje udostępnione przez MPK Kraków i tramwaje warszawskie. To ostatnia w tym roku okazja, aby zobaczyć Poznań z takiej właśnie perspektywy i przejechać je pojazdami, których na co dzień nie widać. Później zabytki trafią do ogrzewanych hangarów i tam przezimują do wiosny.
1: Informował Przemek Wałczyński. Zajęcia dla uczniów, ale też seniorów będą odbywały się w poznańskim zoo. Jak już wam mówiliśmy, ogród zyskał nowy pawilon dydaktyczny.
4: To miejsce umożliwia nam połączenie dwóch rzeczy. Wreszcie czegoś pod dachem, czyli całorocznych zajęć, a po drugie daje to możliwość również wyjścia tutaj, jeżeli będziemy mówili o zwierzętach parzystokopytnych, okej, to sobie wychodzimy do owiec, wychodzimy do kóz, one są na tyle, że tak powiem, ludzi przyzwyczajone, są to zwierzęta domowe, nie ma problemu w lekko bliższym kontakcie, możemy płynnie przejść do nieparzystokopytnych i zobaczyć, czym się różni ta podwójna racica u zwierząt parzystokopytnych od tej pojedynczej, od tego pojedynczego kopytana, czyli łączymy teorię z praktyką.
1: Mówił Remigiusz Koziński z nowego zoo w Poznaniu. I na koniec przypomnienie dla tych, którzy lubią smakować. W MTP trwają targi Smaki Regionu. Przez cały weekend będzie można spróbować regionalnych specjałów z całej Polski, między innymi dzyndzałków, fuczków i kakorków. W programie są też pokazy kulinarne, warsztaty pieczenia chleba dla dzieci oraz występy zespołów folkowych. Wstęp jest bezpłatny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się bez większych pogodowych zmian. Słupki rtęci powoli lecą w dół. Wieczorem pokażą 13-14 stopni, a w nocy 8. Noc, mimo że chłodna, zapowiada się z zachmurzeniem małym. A jutro do 19 stopni, a na niebie od rana do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Podobnie ma być w niedzielę, ale wtedy cieplej, do 21 kresek. A kolejny tydzień też zapowiada się bardzo słoneczny i ciepły.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: No pewnie, że lecimy. 4 minuty po godzinie 17:00, tutaj kanał nadawczy w RMF Max w takim samym składzie. Justyna Borycka, Piotrek Świderski, siemano ponownie.
6: Siemano po 17:00, jak jedziecie już na weekend, to w dobrym towarzystwie teraz Gibbs, Ego i For Money.

0: Ale to jest ekipa na piątek. Maroon 5 i Christina Aguilera w RMF Max. 10 minut po 17. Nasi siatkarze już grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a my się zastanawiamy, jak zaczynacie weekend.
1: Co tam działacie? Dajcie znać na naszego Messengera. Bardzo chętnie posłuchamy. Podzielcie się, jak się cieszycie piątkiem, weekendem.
0: Bo to będzie weekend. Ja na przykład dzisiaj idę na urodziny. I na podobne głosówki czekamy na Messengerze RMF Max. Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać.

0: Szwedzi to potrafią zrobić dobry EDM-owy kawałek. Whatever turns you on, Axwell i Bon. 20 minut prawie po godzinie 17 w RMF Max.
1: A my pytamy, jakie wasze plany na weekend? No, ja już w weekendowym nastroju ewidentnie. Co się teraz u was dzieje? Gdzie jedziecie? Co robicie? Proszę bardzo.
2: My zaczynamy weekend w Siodle. Właśnie jesteśmy w drodze na stajnie, ja i moja córa, i słuchamy RMF Max. Dzięki bardzo za pogodną i fajną muzykę.
0: No i takiej muzy będzie jeszcze więcej. Za chwileczkę wiralowe Michiko, wpadnie też Age i Mato ze swoim Ring My Bell. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur, Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
20: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
23: AI,
22: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
23: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest piątek, jest też finał tygodnia z najwyższą kwotą w urodzinowym Deszczu Nagród w RMF Max. 25 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia.
2: W jednym z naszych urodzinowych koszy. 25 koła. Jak to się zmieściło? Nie wiem, ale być może ktoś z was za chwilę będzie mógł to sprawdzić. Wybieram numer, bo już go mamy. I jak zwykle będziemy czekać 6 sygnałów, żeby dać 1000 złotych za samo odebranie telefonu.
1: Gwarantowany tysiak. Za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki.
2: Oho, jest.
1: Jest sygnał.
2: Numer 2.
1: Czekamy, halo, halo.
3: Halo.
2: Dzień dobry, cześć. Tutaj Justyna i Piotrek z RMF Max. My dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. Jak masz na imię?
3: Już chwilkę, można powtórzyć?
2: Oczywiście, Justyna i Piotrek. My jesteśmy z RMF Max i dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. A ty jak masz na imię?
3: Oliwka.
2: Oliwka, bardzo nam miło ciebie poznać. Jesteś zaskoczona? Wysyłałaś zgłoszenie, czy nie wysyłałaś? Może ktoś za ciebie wysłał?
3: Wysłałam, szczerze mówiąc. Byłam ciekawa, czy to naprawdę może zadziała.
1: A widzisz, jednak.
2: I co, jedno zgłoszenie dzisiaj wpadło, czy wysyłałaś więcej?
3: Jedno tylko wysłałam.
2: Czyli patrz, 3,69 za SMS-a, a tutaj szansa na 25 tysięcy złotych, ale najpierw, zanim to 25 tysięcy, to ja ci mogę już od razu powiedzieć, że tysiak jest twój, bo odebrałaś telefon, proste.
3: O, mama.
2: Aha.
1: I teraz ważne pytanie, Oliwka. Czy rezygnujesz z tego tysiaka i próbujesz dalej? Możesz wygrać nawet 25 koła. 30 koszy do wyboru, w każdym jest jakaś nagroda. Są konsole PS5, są hulajnogi elektryczne, Instaxy.
3: To i tak jest super oferta.
2: No nie? Też tak uważam. Nie ma pustych koszy, to jest dobra wiadomość. W jednym z nich nawet 25 tysięcy złotych. No ale możesz też zabrać ze sobą tysiaka, więc pytanie, co robisz?
3: No gramy dalej.
2: Super.
1: No i takich ludzi nam trzeba tutaj.
2: Bardzo dobrze, Oliwka. No to w takim razie teraz kolejna decyzja przed tobą. Wiem, nie jest łatwo, ale trzeba ją podjąć. Który numer wybierasz? Między 1 a 30?
3: O kurczę.
2: Przychodzi ci coś do głowy tak od razu?
3: Przychodzi mi do głowy, myślę, tak 17, ale chyba skuszę się na 14.
2: Na 14? Mhm. Okej. Okay. Ostatecznie i definitywnie?
3: Tak, próbuję.
1: Zaglądamy?
2: Dobra, to zaglądamy.
1: No to Oliwka, wygrałaś w RMF Max.

0: Pierwszeństwo jest.
1: Emocje też są ogromne, bo słuchajcie, różne rzeczy już rozdawaliśmy w RMF Max, ale takich rzeczy jeszcze nie było. Dokładnie w tej chwili startujemy z nową zabawą i mam nadzieję, że siedzicie pasy zapięte, jak gdzieś jedziecie, bo będziemy otwierać dla was sejfy. Złota kumulacja od teraz także w RMF Max, a to oznacza, że będzie u nas do zgarnięcia
2: pierwszy raz w historii RMF Max.
1: Milion złotych w RMF Max.
2: Okrągły melon do zgarnięcia. I już teraz możecie się po niego zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer, uwaga, nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też wbijać przez rmfmax.pl.
1: 7467, czyli 67. To łatwo zapamiętać. 7467. Już teraz możecie wejść do poniedziałkowego finału i zagrać o milion złotych. Woo! Ale się będzie działo.

0: Jest ogień. Shimza i Fire Fire w RMF Max.
1: Nie tylko w muzyce jest ogień.
0: No właśnie, bo Piotrek już tam zerka cały czas na ekran swojego telefonu. Przypomnę, nasi siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Jak idzie?
1: Pierwszy set dla nas 25-23 wygraliśmy, także jest dobrze. Idę na
0: A czy w pogodzie będzie dobrze? A mamy takie doniesienia, że może być? To za chwilę sprawdzimy dokładnie w prognozie.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: To auto wciąż tu stoi?
7: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
6: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515 111 111. 515 111 111. Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515 111 111.
8: Czy powinienem studiować?
9: Powinieneś.
8: Logistykę?
9: No może.
8: Czy może zarządzanie?
9: Też.
8: Ale co mam wybrać?
9: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
10: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
11: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
15: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
16: Poznań. Mamy dla Ciebie nowe miejsce pełne inspiracji. Zapraszamy do nowo otwartego salonu meblowego Inspiria w Galerii Polskie Meble, Aleje Solidarności 34. Tylko do końca września 15% rabatu na cały asortyment. Do tego raty 0% i darmowa dostawa. A żeby stworzyć wnętrze idealnie dopasowane do Ciebie, skorzystaj z bezpłatnego projektu wnętrza. Urządź swój dom tak, jak zawsze chciałeś. Pięknie, wygodnie i z pomysłem. Inspiria Salon Meblowy. Inspirujemy do zmian. Czekamy na Ciebie w Galerii Polskie Meble w Poznaniu.
17: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się bez większych pogodowych zmian. Słupki rtęci powoli lecą w dół. Wieczorem pokażą 13-14 stopni, a w nocy 8. Noc, mimo że chłodna, zapowiada się z zachmurzeniem małym. A jutro do 19 stopni, a na niebie od rana do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Podobnie ma być w niedzielę, ale wtedy cieplej, do 21 kresek. A kolejny tydzień też zapowiada się bardzo słoneczny i ciepły.

0: Z Liwką naprawdę dobrze się płynie przez piątek. Poza tobą nic w RMF Max. 5 minut do 6 zostało.
1: Poza tobą nic w piątku.
0: Tak, dokładnie tak. A za chwilę graba jeszcze będzie. To piątek i graba.
1: Max Party.
0: Dwie rzeczy.
1: I najlepsze dycha listy Hop Benz.
0: To jeszcze wiadomość od nas na koniec. Świderski i Borycka, my się słyszymy w kanale nadawczym w poniedziałek. No i co?
2: Jest! Mamy to! Piąteczek! Woo!
0: Trzymajcie się.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj, zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Kolejny krok w stronę rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Samorząd kupił grunt potrzebny pod tę inwestycję, a spory rabat dało miasto. Więcej Przemek Wałczyński.
7: Chodzi o działkę w sąsiedztwie obecnego budynku WCO obok szpitala przy ulicy Długiej. Teren bezpośrednio przylega do obecnego budynku lecznicy i to właśnie na nim ma znaleźć się planowany nowy budynek przychodni, a także drugi protonoterapii. Powstanie również kładka nad ulicą Garbary, która ma połączyć obie obiekty po obu stronach ulicy. Sama działka warta jest ponad 1,5 miliona złotych, ale miasto sprzedało ją, dając 99% rabat. Na taką transakcję zgodzili się miejscy radni, a to oznacza, że można ruszać z budową planowaną już od co najmniej kilku lat.
6: Uwaga kierowcy, w poniedziałek zmieni się organizacja ruchu na ulicy Warszawskiej w rejonie zakładów samochodowych. Północna jezdnia zostanie zwężona, a kierowcy jadący w stronę Poznania będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas. Zamknięty zostanie także chodnik, a piesi w kierunku Swarzędza będą musieli korzystać z przejścia podziemnego. ZKZL wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu. Uczestnicy mogą liczyć na korzystny najem, dopłaty do czynszu przez pierwsze 12 miesięcy oraz dodatkowe wsparcie, m.in. szkolenia i poradnictwo. Wnioski można składać do 2 października, a szczegóły są na stronie san.poznań.pl. Ruszył nabór do konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Do 11 października można zgłaszać osoby i grupy, które bezinteresownie pomagają innym. Kandydatów można nominować w 6 kategoriach, m.in. wolontariatu indywidualnego, senioralnego, młodzieżowego, szkolnego i pracowniczego. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Zamek. Turystyka to coraz lepszy biznes. Z danych GUS-u wynika, że do naszego regionu przyjeżdża coraz więcej osób, którzy zostawiają coraz więcej pieniędzy. Systematycznie ceny podnoszą też poznańscy hotelarze.
8: Dane GUS-u pokazują, że generalnie turystyka w Polsce się rozwija i że mamy najlepsze lato w polskiej historii, jeśli chodzi o turystykę. Liczba turystów w Polsce generalnie wzrosła o 2,5%, a liczba udzielanych noclegów, wakacji o 3,7%. Innymi słowy, też turyści zostają na nieco dłużej, co też mamy w Poznaniu zdiagnozowane w te wakacje.
6: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza, od 1 do 31 października w Poznaniu będzie prowadzona obowiązkowa deratyzacja. Akcja obejmie m.in. budynki wielorodzinne, lokale gastronomiczne, sklepy pożywcze, szkoły, żłobki, szpitale i hotele. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości muszą wyłożyć preparaty w zabezpieczonych i oznakowanych stacjach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Przebieg deratyzacji będą sprawdzali strażnicy miejscy i inspekcja sanitarna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
6: Noc w Poznaniu zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem, umiarkowanym i małym, a słupki rtęci spadną do 8 kreski. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać do wieczora. Miejscami możliwe jest niewielkie zachmurzenie, ale nieba chmury na pewno nie zdominują. Będzie całkiem przyjemnie, na termometrach 19 stopni. W niedzielę 21, a na niebie nadal dużo słońca. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, na pewno się przydadzą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
9: No w końcu doczekaliśmy się, piąteczek wieczór, najpiękniejszy czas tygodnia, spędzamy go razem. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w RMF Max, będzie dużo świetnej muzyki, będą nowości. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens, wiadomo, że piątek to piątek nowej muzyki w RMF Max, dlatego w tej godzinie też będą ciekawe premiery.

No to sobie poimprezujemy na pewno. Piąteczek, weekend i kolejna nowość tego tygodnia w RMF Max. Wracają dziewczyny, gwiazdy wybrane dookoła świata w castingu. A mówię tutaj o dziewczynach z Cat's Eye. Tak otwieramy oficjalnie weekend w nowości Animal.

0: hitu muzyki R&B zrobił się nowy klubowy beat, a przerobił to Silva Bumpa. To dla każdego budowlańca, który o tej porze już może świętować, o tej porze to już chyba po robocie. Tak, dzisiaj jest dzień budowlańca, tak więc jeżeli twój budowlaniec wróci z roboty trochę później, albo jutro nad ranem, no to wiadomo co świętował, czego życzymy budowlańcom. No, budowlańcom i sobie to życzymy chyba jak najmniej podwyżek w 2027, chociaż słyszałem, że taniej to już na pewno nie będzie, może być tylko w górę. Zostańcie z RMF Max, wróci Calvin Harris, będą też premiery, na przykład od Rose. RMF
1: Max. Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Warzywa na patelnię Hortex. 450 gramów za 4,99. Majonez dekoracyjny Winiary. 400 ml za 7,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
6: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

która wersja lepsza? Ta taneczna od Lumixa, czy ta trochę bardziej rockowa od ekipy Temple City Self Aware? Teraz nasza kolejna premiera, piątek nowej muzyki w RMF Max. Wraca Rose, bo tak naprawdę ma na imię Rosen. Urodziła się w Nowej Zelandii, wychowywała w Australii, a światową popularność zdobyła jako jedna z czterech dziewczyn z ekipy Blackpink. No i solowo zrobiła ogromny sukces, na przykład z utworem Apa Apa Ty z Bruno Marsem, i wraca do nas nowość na jesień w RMF Max. Rose tak leci w nowości New Trick.

0: Kochaj mnie, robi nam wieczór już powoli, Zalia piątkowo w RMF Wax. A co ja mam dla was, słuchajcie, ale mam dla was wiadomość. Kto chce zostać milionerem? No to słuchajcie, RMF Wax obowiązkowo, bo już po weekendzie, od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa, w której będzie można wygrać milion. Milion będzie do wzięcia w RMF Wax. Proszę przekazać wszystkim znajomym i sąsiadom. Zostańcie z nami za chwilę, sprawdzamy pogodę na weekend.
1: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
2: Tak, znowu coś się zepsuło.
1: Naprawić można wszystko? Tylko czy jeszcze warto?
3: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515-101. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Czy powinienem studiować?
8: Powinieneś.
7: Logistykę?
8: No może.
7: Czy może zarządzanie?
8: Też.
7: Ale co mam wybrać?
8: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
9: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Co sprawdzasz, tato?
17: A przelew z pensją.
16: Tak, co miesiąc?
17: Co miesiąc.
16: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
17: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
18: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
19: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Noc w Poznaniu zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem, umiarkowanym i małym, a słupki rtęci spadną do 8 kreski. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać do wieczora. Miejscami możliwe jest niewielkie zachmurzenie, ale nieba chmury na pewno nie zdominują. Będzie całkiem przyjemnie, na termometrach 19 stopni. W niedzielę 21, a na niebie nadal dużo słońca. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, na pewno się przydadzą.

0: wszystko, czego chciałem, ale dzisiaj na listę Hobbens się nie załapałem. To Mrozu i Kacperczyk. Może po weekendzie rmfmax.pl, tam głosujecie. Ja sprawdzam, co się dzieje. Będą nowości i nowa dziesiątka już od 20, a za kilka minut w głośniku piątkowo-weekendowo rozpędzony Marlon Hofstadt, jego I Like. A gdzie jeszcze warto sobie wyjść? No, sprawdzimy to teraz.
1: Planujemy razem weekend. Co zrobić z wolnym czasem? O tym teraz w RMF Max Poznań. Zapraszam, tu Fiołas. Piątek to Poznań Stand Up Festival na Enea Stadionie. Wszystko rozpocznie się o godzinie 20. Stand-upowe wydarzenie, które bez wątpienia, jeżeli chodzi o świat stand-upu, jest wydarzeniem jesieni. Na jednej scenie bowiem pojawią się takie nazwiska jak Kacper Ruciński, Piotr Szumowski, Wielka Walaszczyk, Paweł Chałupka, Adam Van Wendler, Błażej Krajewski czy Darek Gadowski i Czarek Sikora. Koncertowo zapowiada się piątkowy wieczór w klubie Dwa Progi. Tutaj dużo rapu. Dwa Sławy, Gruby Mielski, Pers, to oni zagrają dziś od godziny 20 specjalnie dla was podczas trasy To Jest Niemożliwe. Dla niektórych to niemożliwe, że tak szybko minęły dwa lata. Dwa lata klubu Figle, dzisiaj urodziny na ulicy Wrocławskiej. Tej nocy wracają ikoniczne hity, plakaty Brawo, Złote Myśli, no i oczywiście Britney Spears w głośnikach. Od godziny 18 rozpoczęło się świętowanie i cały czas możecie dołączyć.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: 3,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. We fleszu RMF Max teraz o tym, co najważniejsze w mieście. Pobiegną, aby zwrócić uwagę na problem, którego nie widać na co dzień. W Poznaniu brakuje nawet kilkudziesięciu rodzin zastępczych dla maluchów, którzy nie mają swojego domu. Sportowa rywalizacja to sposób, aby połączyć przyjemne z pożytecznym, mówią organizatorzy.
2: Bieganie, nośnik bardzo szlachetny przy okazji. Dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać i uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej.
1: Mówił organizator Bartosz Jadczak z Fundacji Biegusiem. Sam bieg startuje 25 października, a trasa prowadzi dookoła Jeziora Maltańskiego. Organizatorzy spodziewają się nawet 1500 zawodników. Jeszcze możecie się zapisać, szczegóły na jesiennybieg.pl. Na lekcje nie do szkoły, a do zoo. Tuż obok głównego wejścia wybudowano nowy pawilon dydaktyczny. To pierwsze tego typu miejsce w historii ogrodu.
3: To są zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak Centrum Edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale.
1: Mówił dyrektor ZOO w Poznaniu Piotr Przyłucki. Turystyka w mieście ma się bardzo dobrze. Jak już wam mówiliśmy, z danych GUS wynika, że do regionu przyjeżdża coraz więcej osób, które wydają tu również coraz więcej pieniędzy.
4: My mniej więcej o 5% rośniemy z miesiąca na miesiąc, więc jesteśmy nieco wyżej, jeśli chodzi o średnią Polski. Natomiast dane dotyczące Wielkopolski z każdego miesiąca jeszcze analizujemy i czekamy na dodatkowe informacje. Natomiast mam takie wrażenie, że takie właśnie rejony Polski jak Wielkopolska, jak Poznań dzisiaj zyskują więcej, dlatego że jesteśmy na nowo odkrywani, czyli jesteśmy tymi miejscami, do których turyści trafiają dzisiaj częściej, bo odrabiamy pewne straty.
1: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. I na koniec tego flesza trochę sportu. Lech Poznań poznał termin pierwszego meczu w tegorocznym Pucharze Polski. Kolejorz zagra na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg. Spotkanie 1:16 finału zaplanowano na środę 28 października o godzinie 12:30. Zapiszcie sobie tę datę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla was we fleszu RMF Max, to był poznański flesz w pigułce.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Weekend w Poznaniu zapowiada się ciepły i słoneczny. Jutro na termometrach zobaczymy 19 stopni, a na niebie od rana do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. W niedzielę słońca też nie zabraknie, a słupki rtęci podskoczą do 21 kreski. Nie siedźcie w domach, zaplanujcie sobie spacer albo rower, bo będzie naprawdę przyjemnie. A to nie koniec dobrych informacji. Przyszły tydzień też ma być słoneczny i ciepły. W poniedziałek i wtorek na termometrach nawet 24 stopnie.
5: Ostatni weekend września świętujemy. Przemek Grubowski, witajcie po 19 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od dobrego bitu. Za chwilę Pitbull, wróci Alex Warren, ale teraz Marlon Hofstadt, który wrócił nawet niedawno na sam szczyt listy Hot Bands właśnie w tym numerze. I Like.

Passenger, Alex Warren robi nam piąteczek. Za chwilę nowości z listy Hot Bands. Także dla wszystkich, którzy czekają, kiedy ten wrzesień się skończy. Kto czeka na 1 października, wiadomo, wtedy wleci coś na konto i słuchajcie, jeszcze 3 wypłaty, jeżeli przychodzi pierwszego, 3 wypłaty i koniec roku, czujecie to? No to na końcówkę roku tak powoli nasza kolejna polska nowość. Znacie go? To MJ Deli i jego Deli Supreme.

Insomnia, klasyk od Faithless, odświeżony Bibi Rexa w numerze New Religion. Insomnia powstała po tym, jak rzeczywiście Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, miał realne problemy ze snem i napisał Insomnia, i do tego świat tańczy aż do dziś. A do czego potańczymy sobie weekendowo? Do kolejnych nowości, bo za kilka chwil w RMF Max wracający Lost Frequencies, polecam wam jego rajską propozycję już na jesień, czyli Paraiso.

Właśnie takich bitów i takich klasyków potrzebujemy jesienią. Będzie tego jeszcze więcej. Levels, Avicii i tak, bo jesienią w ogóle potrzebujemy więcej mocy, bo chce nam się często więcej spać po prostu. A chce nam się więcej spać nie tylko dlatego, że będzie coraz chłodniej, po prostu mniejsza ilość światła wpływa na nasz rytm dobowy, czyli jesienne jeszcze 5 minutek ma przynajmniej częściowo biologiczne alibi. Oskar Cyms też dodaje nam energii, piątkowo tak śpiewa bez końca, a za chwilę David Guetta i Kid Cudi.

0: Stary hit, nowy beat, Eli Oaks, Lavinia, Reasons, tak, startuje nasz piątkowy wieczór, możecie dzisiaj świętować także Dzień Komiksu. Może macie jeszcze jakieś stare komiksy z dzieciństwa? Jest dobra wymówka, żeby wieczorem sobie do nich wrócić właśnie dzisiaj, no to kto tam Batmana, kto tam Supermana, a kto może Kajko i Kokosza, właśnie taki polski old school, pamiętacie? Zostańcie z RMF Wax, za chwilę sprawdzamy co w pogodzie na weekend i będzie pan The Weekend.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w comeback stage powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a comeback stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Weekend w Poznaniu zapowiada się ciepły i słoneczny. Jutro na termometrach zobaczymy 19 stopni, a na niebie od rana do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. W niedzielę słońca też nie zabraknie, a słupki rtęci podskoczą do 21 kreski. Nie siedźcie w domach, zaplanujcie sobie spacer albo rower, bo będzie naprawdę przyjemnie. A to nie koniec dobrych informacji. Przyszły tydzień też ma być słoneczny i ciepły. W poniedziałek i wtorek na termometrach nawet 24 stopnie.

0: w Estate of Trance. Armin van Buuren i jego nowość Everlasting. Tak, zaczyna się nasz piątkowy wieczór, a za chwilę nowe zestawienie listy Hobbensy, dziesiątka najważniejszych hitów na starcie tego ostatniego weekendu września i bardzo ciekawe nowości, na przykład od Jamesa Hype'a, to przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Gdzie poszaleć dziś i jutro? To sprawdzam dla was teraz. Witam w RMF Max Poznań. Z wami Fiołas. Na początek Feel the Vibe, impreza w klubie Pacza Poznań. Dziś na main roomie zagra Tom Forrester i Soban. Oni zadbają o klubowe doznania, natomiast bardziej rapowy vibe znajdziecie na Global Roomie, tam gra Słoma. Obsession zaprasza Tama właśnie na tę imprezę. Fundamentem tego wieczoru jest wolność, tolerancja i równość, a w line-upie Kozłow, Lucid, Vendex, a także Dizzy. O wizualną stronę wydarzenia zadba Lola Hayes i Nuras. Wieczór w klimacie retro na piątek przygotował dla was klub X-Demon. Tutaj masa house'owych klasyków w głośnikach. Klub Figle zaprasza z kolei na drugie urodziny, podczas których przeniesiecie się do lat 2000. Na Enea Stadionie dzisiaj Poznań Stand-Up Festival i wielkie nazwiska. Największe stand-upowe wydarzenie tego miesiąca. Wielka Walaszczyk, Piotrek Szumowski, Kacper Ruciński, Paweł Chałupka czy Błażej Krajewski.
2: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Piątek wieczór, 20, piękny czas, nasz czas, Przemek Grabowski w RMF Max. No to otwieramy weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, a skoro to już weekend, to będzie też bardziej klubowo-imprezowo, wróci James Hype, będzie Timmy Trumpet, ale na dziesiątym taki mega, mega klimat dla każdej jesieniary. Post Malone i Swae Lee, ich Sunflower.

James Hype bawił się ostatnio w Warszawie, to znaczy nas bawił w Warszawie. Tutaj jego mega nowość, którą też zagrał w trakcie swojego występu, Serotonina, czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Od razu słychać, od razu czuć, że mamy piąteczek. Akurat też na miejscu dziewiątym, bo mamy kolejną nowość na starcie weekendu. Niemiecki duet Neptunika w numerze What If.

Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Colors w numerze Prima Donna, ta ósemka. Prima Madonna, Taylor Swift dzisiaj wydała reedycję swojej ostatniej płyty. Są tam trzy nowe piosenki. Jest też nowość, którą wam zagraliśmy. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. Ja też sprawdzam i proponuję taneczne bity na weekend z Air Max. Nowość wykonawcy to Gnarly i Major League w numerze Wasted.

0: Ata naprawdę dał tutaj radę na featuringu dla DJ-a Aicha w remiksie Ring My Bell, ale sam Aicz naprawdę jak chwyta za mikrofon, to też ma niezły flow na żywo. Potrafi nawijać, rapować na przykład do bitów drum and bassowych. Aicz to jest naprawdę gość, którego warto śledzić. Dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wrócimy do odliczania. Będą też kolejne nowości, na przykład od Gryfina. Wróci także Timmy Trumpet. Tak na piątek.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowid.
0: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Muzyczni idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam dla was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Mega numer, który czuję po weekendzie będzie już z nami w zestawieniu. Jest dużo dobrego bitu. Za chwilę Margaret, a pierwszą piątkę otwieramy lekko alternatywnie. Tame Impala w numerze Loser.

Powiedziałbym, że to już taki nowy zespół. A w skład tego zespołu wchodzą Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres i produkujący wszystko Fred Again, człowiek odpowiedzialny za klubowe bity Sexy Magic. Czeka na magię, na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz też elektroniczna magia. Ja mam ziarki, kiedy słucham Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykkeli idą w górę i może powrócą na miejsce pierwsze, tym razem trójka w piątek. RMF Max. RMF Max. 3 Numer

Najwięksi fani trumpeta to narzekają, że za mało trąbki. Spoko, spoko, jeszcze się rozkręci. Timmy Trumpet i Ale Farben na piątek, na weekend. Nasza taneczna nowość Chase the Feeling. Jego największy hit już na liście Hot Bands. Na razie to Freaks i może powtórzy swój sukces. Na miejscu trzecim Swedish House Mafia i Lekka Lee dzisiaj w numerze Happiness is so sad. Już na drugim chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds. A na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, przekochana Zalia ponownie na szczycie. Tylko kochaj mnie. RMF Max. One. Numer jeden.

0: i pięknie Zalia wraca nam na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Nakręcamy wam piątek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jeśli macie imprezowy mood, to ja mam dla was kilka ciekawych propozycji. Tu Fiołas, zapraszam w RMF Max Poznań. Dwa Sławy, Gruby Mielski i Pers, to oni zagrają w klubie Dwa Progi dzisiejszej nocy. Na Enea Stadionie dużo śmiechu, bo dziś wieczór to Poznań Stand Up Festival, a wśród artystów choćby Wiolka Walaszczyk, Adam Van Bendler, Piotrek Szumowski czy Błażej Krajewski. Klubowo też się dzieje. Klub Figle świętuje drugie urodziny. Dzisiaj impreza utrzymana w klimacie lat 2000, czyli w głośnikach choćby Britney Spears, NSYNC, a także Spice Girls. Wśród propozycji na sobotę nocny targ towarzyski zaprasza na ostatnią w tym sezonie szkolną dyskotekę. Natomiast pre-season day 3 to impreza w czekoladzie, która jutro wystartuje o 23:00. To trzeci dzień rozgrzewki przed nowym sezonem. A za muzę odpowiadają DJ OG, Siroj i Łebski. Schron w sobotę zaprasza na hard stage. Będzie mocno, będzie hardstyle'owo i tutaj trzeba ubrać naprawdę wygodne buty do tańca.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
10: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

Ogień, ogień. Słuchaliśmy w wakacje, kiedy o tej porze, no to jeszcze było jasno. Przynajmniej w końcówce czerwca. Shimza i Arko w numerze Fire Fire. Mamy jesień, kończymy powoli wrzesień, ostatni weekend września. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Jak piątek, to dużo klubowego bitu. Za chwilę Axwell w numerze Whatever Turns You On, ale teraz jego kolega z zespołu, czyli Steve Angelo, z którym Axwell tworzył projekt Supermode i zremiksowali także pewien hicior lat 80. ekipy Bronski Beat. I tak powstało Tell Me Why, do którego wracam teraz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Dzięki, że jesteś tu, to Lalberry Trips. No fajnie, że jesteście z nami w piątkowy wieczór i mam nadzieję, że będziecie w trakcie weekendu i w szczególności po weekendzie od poniedziałku, bo słuchajcie, no musimy tutaj chyba zatrudnić ochronę, żeby nie było, żeby było bezpiecznie, bo od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa w RMF Max. Będzie do wygrania milion złotych. Na co byście wydali taką kasę? No chyba każdy ma jakieś większe marzenia. Okej, milion zostawiamy na poniedziałek. Teraz piąteczek, weekend i kolejna klubowa nowość w RMF Max. Wraca Adriatic. Polecam wam Palm of Your Hands.

0: Świętujemy ostatni weekend września takim bitem w RMF Max. Lekko, nawet bardzo dramowo, drum and bassowo, Ella Henderson. No, odpowiedzialni za takie bity są tutaj akurat Rudy Bental. To na świętowanie wciąż trwa jeszcze Dzień Budowlańca. No, o tej porze jak ciemno, to chyba żadnego budowlańca już na rusztowaniu nie ma. Na rusztowaniu nie tańczymy. BHP przede wszystkim i świętujemy za chwilę Tobi Romeo. Piątkowo w RMF Max jego Fly High. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Kristyna,
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Czy to jest największy hit męskiego grania? Może, możecie dyskutować w piątek wieczorem. Teraz na pewno jeden z największych hitów od Davida Getty, który nieraz pokazywał się z tą dziewczyną. David Guetta i Sia. David Guetta ten numer napisał gdzie? Oczywiście wysoko, w chmurach, bo przyznał się, że swoje największe hiciory z największą przyjemnością tworzy wtedy, kiedy nic i nikt mu nie przeszkadza, kiedy leci gdzieś na imprezę. Wtedy może skupić się na muzyce i tak powstało. Także to wracamy do Titanium.

12 to 12, za 12, 12, ale to nie jest aktualna godzina. Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

0: Marlon Hofstadt nakręca nam weekend ze swoim bitem w numerze I Like. Niedawno jedynka na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 22 nie zabraknie także dobrego bitu. A w sobotę zapraszam na imprezę, gdziekolwiek będziecie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Max Party jutro przy sobocie o 20. Cześć!
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Poznań 93 i 5 FM.